0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
2: Upiłam się tobą połową mych lat.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM. Ja się

0: Łomińskim. W akcję zaangażowanych jest kilkuset strażaków, ale też policja i Wojska Obrony Terytorialnej. Na razie udało się opanować rozprzestrzenianie się ognia, mówił w nocy zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
1: Ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
0: Akcja do zmroku była prowadzona również z powietrza. Śmigłowce oraz samoloty pomagające w gaszeniu pożaru o poranku wracają do pracy. W związku z pożarem konieczna okazała się ewakuacja części mieszkańców okolicznych miejscowości, a także osób przebywających na ogródkach działkowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Tragiczną informacją zakończyły się poszukiwania młodego turysty w Tatrach. Mężczyzna nie żyje. Ratownicy podejrzewają, że zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Akcja poszukiwawcza trwała cały dzień. Po porannej informacji od siostry turysty, która zgłosiła, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Jak przekazali ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i zderzył się z 15-latkiem. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
0: Od 3 czerwca, czyli już od przyszłego tygodnia, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. I jeszcze sport. Hubert Hurkacz żegna się z Paryżem. Odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Françoisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
3: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieju, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
0: Znacznie lepiej poszło Maji Chwalińskiej, która mimo nieznośnego upału odniosła życiowy sukces i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Nasza tenisistka na wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elise Mertens.
4: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam, więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
0: A dziś w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polsce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe.
5: Super FM. Pogoda.
6: Nawet 25 stopni w Szczecinie. Taki to będzie piątek słoneczny. A jak będzie w weekend? W sobotę 25, w niedzielę także powyżej 20, ale wietrznie w Szczecinie. Uważajcie, żeby was nie przewiało.
7: Dzień dobry. Tu Super FM.
6: 3:04 minuty po godzinie 6. Bartek Czetowicz. Dzień dobry. Stwierdziłem, że wpadnę na jeden dzień do was na poranny program Radia Super FM. W środę i w czwartek mnie nie było, został piątek do weekendu i tak postanowiłem sobie, że nie będę zostawać w domu, wręcz przeciwnie, że spotkamy się, będziemy razem do godziny 9:00. Oczywiście proponuję wam podróż po najciekawszych tematach ze Szczecina i najlepszą muzykę, żeby odpowiednio podejść do tego piątku, żeby odpowiednio się nastawić, to potrzebna jest muzyka, a jeżeli taka muzyka, która ma nas nastroić do walki, to z pewnością Survivor i Eye of the Tiger, oko tygrysa, w piątek 29 maja.

Brave, czyli I Just Called to Say I Love You. Dzień dobry, dwie jedynki, czyli 11 minut po godzinie 6. Witajcie serdecznie. Ważne informacje na temat letnich półkolonii z Miejskim Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. MOSRiR zaprasza na letnie półkolonie. Dzieci oczywiście, tam ruch, dobra zabawa i niezapomniane wspomnienia, bo uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w rejsie statkiem po Odrze, zajęciach w parku wspinaczkowym Tarzania czy wizycie w jednostce straży pożarnej. Będą warsztaty pierwszej pomocy, wyjście do akwaparku Fabryka Wody czy treningi piłkarskie prowadzone przez byłego bramkarza Pogoni Szczecin Radosława Janukiewicza. Taka propozycja na lato od Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w czterech turnusach. A szczegóły oczywiście znajdziecie na stronie internetowej mosrir.pl.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

Duże zmiany w weekend na Bogumińskiej i Chorzej. Tam zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Bogumińskiej i Chorzej. Trwają przygotowania do zmian, które mają poprawić płynność ruchu. Od centrum Szczecina w kierunku Polic to wyznaczenie nowego trzeciego pasa ruchu, który usprawni przejazd oraz oddzieli ruch pojazdów skręcających w lewo od jadących na wprost. Od Polic w kierunku centrum Szczecina dotychczasowy pas włączeniowy przylegający do trawiastego rozdzielenia stanie się pełnoprawnym pasem ruchu. No i dodatkowo w kierunku centrum Szczecina pojawi się bus pas. I to wszystko drogowcy wprowadzą w ten weekend, bo dzisiaj już piątek.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie. Zapraszam.

Ja jeszcze nie jadłem dzisiaj, ale myślę, że to jest dobra pora na śniadanie. Na przykład śniadanie do łóżka z Andrzejem Piasecznym. 27 po 6.

0: Na zegarach już 6:30. Prognoza pogody za minutę. Powiem wam, że będzie ciepło, ale wietrznie w ten weekend w Szczecinie, a szczegóły za rogiem.
1: Reklama. Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
2: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś. Grę poleca Radio Super FM.
3: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Dyszka na termometrach w Szczecinie, ale czy pogoda dzisiaj i w weekend to będzie strzał w dziesiątkę? No może nie w dziesiątkę, ale w dziewiątkę, w ósemkę może. Po południu 25 stopni, jutro i pojutrze 25-26, ale silny wiatr, taki w porywach do 50 km na godzinę.
4: Dzień dobry. To Super FM.
0: Czyli wietrznie, ale ciepło. Ten wiatr może być zdradziecki. Pamiętajcie, 29 minut zostało do godziny 7. I teraz muzyka oczywiście w Radio Super FM. Wiadomości dla kierowców. Jeszcze przed godziną 7 będę wam przypominać, mówić o zmianach w organizacji ruchu na ulicach Bogumińskiej i Chorzej.
4: Dzień dobry. To Super FM.
5: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 22 minuty zostały do godziny 7. Nie ma kolejek na ulicach Szczecina. To jest jak na razie spokojny, piątkowy poranek. Jeżeli chodzi oczywiście o skrzyżowania, te największe, drogę do centrum teraz bez korków. Być może się to zmieni bliżej godziny 7, po godzinie 7 albo przed 8, ale wtedy będziemy oczywiście o tym mówić, bo regularne wiadomości dla kierowców na antenie Radia Super FM. Co prawda nasi słuchacze informowali nas o kolizji na węźle Kijewo przed skrzyżowaniem z ulicami Kurzą i Niedźwiedzią, ale jak na razie nie generuje ona utrudnień. Jeżeli się to zmieni, to oczywiście będziemy dla Was aktualizować te informacje również z węzła Kijewo.

Ostatnie odliczanie do godziny 7 i za 12 minut będzie 7, a na Prawobrzeżu na węźle Kijewo w kierunku centrum mieliśmy kolizję i powstają pierwsze kolejki, utrudnienia przed skrzyżowaniem z ulicami Kurzą i Niedźwiedzią. Ważne przypomnienie na antenie radia Super FM: nocne prace na skrzyżowaniu Bogumińskiej i Chorzej. Zmieni się tam organizacja ruchu. Już w ten weekend drogowcy przeprowadzą zmiany, aby poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo w tym miejscu. O co chodzi? Od centrum Szczecina w kierunku Polic wyznaczenie nowego trzeciego pasa ruchu prawoskrętu, który usprawni przejazd oraz oddzieli ruch pojazdów skręcających w lewo od jadących na wprost. Od Polic w kierunku centrum Szczecina dotychczasowy pas włączeniowy przylegający do trawiastego rozdzielenia stanie się pełnoprawnym pasem ruchu i dodatkowo w kierunku centrum Szczecina pojawi się bus pas. Takie zmiany w ten weekend na skrzyżowaniu Bogumińskiej i Chorzej.

0: Rzecz jasna, Pink w Radiu Super FM. Za 3 minuty będzie 7. Dajcie nam przedstawić wam najlepsze, najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata. Będzie prognoza pogody dla Szczecina. No i więcej doniesień ze stolicy Pomorza Zachodniego. Proszę nie odchodzić zbyt daleko.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
2: To jest Super FM. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz półkolonii, z których Twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: i zapisz dziecko już dziś.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: I po reklamie.
5: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
6: Samoloty i żołnierze wkraczają do walki z pożarem lasu pod Warszawą. Rządowy pakiet paliwowy CPN po raz kolejny przedłużony. A na koniec o tym, dokąd na długi czerwcowy weekend.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 okolicznych mieszkańców. Większość spędziła minioną noc u swoich rodzin. W szkole podstawowej w Stanisławowie tymczasowo zakwaterowanych zostało 6 osób. Na razie, jak mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, nie ma w planie kolejnych ewakuacji.
7: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza.
6: Według ostatnich informacji z nocy ogień objął już 100 hektarów, walczy z nim kilkuset strażaków. W akcję zaangażowanych jest też 500 policjantów.

0: 95 może dziś kosztować maksymalnie 6 zł i 16 groszy. Benzyna 98 6,73, a olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr. To mniej niż wczoraj, a już wiadomo, że pakiet CPN, czyli niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. Wczoraj w Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia w tej sprawie. Dziś zostanie podpisany kolejny pakiet umów na zakupy w ramach unijnego programu SAFE. Pierwsze umowy zostały podpisane już wczoraj. Tak mówił o tym premier Donald Tusk.
1: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
0: Premier dodał, że do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych w ramach SAFE, czyli zdecydowaną większość środków z programu. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu. I na koniec zmieniamy temat. Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
2: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
0: Z analiz rynku wynika, że noclegi w górach są teraz droższe o 10%, a te nad morzem tańsze o blisko 4%.
3: Super FM. Pogoda.
4: 10 teraz stopni, no może 11, 25 po południu, dużo słońca i wiatr raczej słaby. W weekend niby cieplej, ale też będzie mocniej wiać. 25 stopni w sobotę, 24, 25 w niedzielę. No i w sobotę na przykład porywy wiatru nawet do 50 km na godzinę.
5: Dzień dobry, tu Super FM.
4: 3, już prawie 4 minuty po godzinie 7, a to jest audycja Dzień Dobry, tu Super FM. Amy McDonald, Alvaro Soler, Teddy Swims, oni między innymi wpadli do nas, a w zasadzie to do was i już za chwilę będą śpiewać. Oczywiście, pomoc drogowa, informacje dla kierowców, informacje ze Szczecina, to wszystko do godziny 9 w audycji Dzień Dobry, tu Super FM.
5: Dzień dobry, tu Super FM.

Dzień dobry, tu Super FM. Witajcie w piątek. Oczywiście piątek to jest najpiękniejszy dzień tygodnia, prawda? Bo piątek weekendu początek, a w weekend sporo atrakcji. Przed nami m.in. różne atrakcje związane z Dniem Dziecka przecież. No i rodzinny festyn w otoczeniu pociągów przed nami. Kochani, będzie można obejrzeć pociągi stojące na bocznicy, zajrzeć do kabiny słynnej jednostki EN57 i sprawdzić, jak szkolą się maszyniści. Polregio zaprasza już jutro na Wzgórze Hetmańskie na Pomorzanach, gdzie zaplanowano festyn z okazji Dnia Dziecka oraz 25-lecia spółki. No i tak się składa, że te wszystkie atrakcje na terenie sekcji eksploatacji i utrzymania taboru przy ulicy Białowieskiej jutro w godzinach od 10 do 14. Także warto zajrzeć. Pogoda będzie piękna, będzie świecić słońce, może będzie trochę wietrznie, ale w zwiedzaniu pociągów myślę, że to nie przeszkadza.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Po kolizji w okolicach węzła Kijewo nie ma już ani śladu, nie ma też utrudnień na ulicach Szczecina. Jak na razie jedziemy i dobrze jedziemy. Kolejki na Europejskiej, no być może tam na kilka minut, a poza tym jest naprawdę przyzwoicie. Jeżeli widzicie coś więcej, dajcie znać, piszcie na Messengerze do Radia Super FM. Można też dzwonić 91 24 55.

0: trudno się nie zgodzić z Ace of Base. It's a beautiful life. To jest piękne życie, kiedy świeci słońce i jest piątek. 29 dzień maja. Przed nami oczywiście serwis informacyjny, czyli w studiu pojawi się Andrzej Kutys i powie nam o najważniejszych wiadomościach z naszego kochanego miasta.
1: Reklama.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
1: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ciemność widzę.
5: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
6: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
7: O, teraz to widzę wyraźnie.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
15: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
14: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
15: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom zero w Galaxy Szczecin.
14: Przyjdźcie do Galaxy, będzie epicko.
1: I po reklamie.
0: Na zegarach zbliża się 7.30, a on się nie zbliża, on już jest. Andrzej Kutys, wiadomości, dzień dobry.
16: Dzień dobry. Trudno co robić. O gospodarce sporo powiemy. Myślę, dobre wieści. Prezes Stoczni Szczecińskiej Wulkan w naszym studiu mówił o inwestycjach, nowoczesne źródła energii. O tym dzisiaj w rozmowie Radia Super FM. A na koniec odkrycie sezonu z chemika w kadrze na Ligę Narodów.
1: Super FM. Wiadomości.
16: Nowe hale, maszyny i linie technologiczne, a na jesień prawdopodobne zwiększenie załogi i tym samym kompetencji zakładu. Prezes Stoczni Szczecińskiej Wulkan Radosław Kowalczyk w rozmowie Radia Super FM mówił o tym, jak w perspektywie tego roku będzie rozwijać się firma. Kowalczyk zwraca uwagę, że po wybudowaniu doku, kontrakcie na współtworzenie okrętu dla marynarki wojennej, plan naprawczy zrealizowano. Kowalczyk zwracał także uwagę, że kolejne zlecenia wymagają od nich zmian.
4: Już od jakiegoś czasu brakuje nam miejsc produkcyjnych, czyli hal, placów udźwigowionych, a najbardziej hal. Zbliża się zima, chcielibyśmy już mieć pierwszą halę w tym okresie zimowym, czy na przełomie roku, wtedy, kiedy ona jest najbardziej potrzebna, i kolejne zaraz po. I to jest rzecz, którą już realizujemy w trybie pilnym. Wiemy, że do kolejnych projektów, o których też rozmawiamy, będziemy potrzebować automatyzacji produkcji tej nowoczesnych maszyn. I one też już przyjeżdżają w lipcu, we wrześniu pierwsze maszyny przyjeżdżają. Chcielibyśmy też rozbudować place, które potrzebujemy do dużych konstrukcji.
16: Ostatnio zarząd stoczni podsumowywał miniony rok, który firma zamknęła z 36 milionami złotych zysku. Udało się wybudować sekcję suchego doku dla stoczni remontowej Gryfia, który będzie gotowy w przyszłym roku. Podobnie jest zlecenie na budowę skomplikowanej sekcji dziobowej okrętu ORP Ratownik wspólnie z gdyńską PGZ Stocznią Wojenną. Jak zapewniał Kowalczyk, toczą się zaawansowane rozmowy o kolejnych kontraktach dla Wulkana.
2: Więcej na stronie super.fm.
16: Zachodniopomorskie i Szczecin mają być jednym z centrów nowoczesnej energii odnawialnej. Jak rozwija się ta ważna gałąź przemysłu? Dzisiaj więcej na ten temat w rozmowie Radia Super FM, na którą od rana zapraszam Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
17: Cześć Andrzeju, witam Ciebie i witam naszych słuchaczy. W piątek będziemy rozmawiali o energetyce wiatrowej zarówno w kontekście rozwoju sektora offshore, jak i w kontekście największego wydarzenia w województwie dotyczącego właśnie gospodarki morskiej i odnawialnych źródeł energii. Konferencja PSEF w Świnoujściu od 8 do 10 czerwca. O tym wydarzeniu będzie opowiadać po godzinie 8 prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki.
16: Zapraszamy.
2: To są wiadomości w Radiu Super FM.
16: Najpierw była testowana w meczach towarzyskich, powoływana do szerokiej kadry selekcjonera Stefano Lavariniego, a teraz Maja Koput z Lotto Chemika Police znalazła się w ścisłym gronie biało-czerwonych, które wyjadą na pierwszy turniej interkontynentalny Ligi Narodów w Chinach. Mowa o zawodniczce nagrodzonej już na gali Tauron Ligi tytułem odkrycia sezonu. Maja Koput wyjedzie więc do Chin. Przypomnijmy jeszcze, że jej debiut w biało-czerwonych barwach przypadł w majowym towarzyskim turnieju w Genui. Biało-czerwone z Koput w składzie we Włoszech zajęły drugie miejsce, a w Nankin w interkontynentalnej Lidze Narodów od 3 do 7 czerwca Polki zagrają z siatkarkami z Chin, Belgii, Czech oraz Serbii. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
1: Super FM. Sport.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska, Iga Świątek i Magda Linety to biało-czerwony zestaw na trzecią rundę wielkoszemowego French Open. Chwalińska tak daleko w turnieju tej rangi dotarła po raz pierwszy w karierze. Pokonała wczoraj rozstawioną z numerem 23 Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0.
19: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę, więc cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
18: A ten mecz jutro z Greczynką Marią Sakkari, natomiast Iga Świątek z Magdą Linet zagrają ze sobą dziś w samo południe. Natomiast z Rolandem Garrosem pożegnał się wczoraj Hubert Hurkacz. Polak przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. We Wrocławiu ruszyło zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Wszystkich jednak bardziej interesowało, czy Robert Lewandowski zdecydował już, co dalej z jego karierą i czy nadal będzie grał w kadrze.
20: Będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało, i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
18: Kadra, która na Mundial nie jedzie, zagra dwa towarzyskie mecze w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i trzy dni później z Nigerią w Warszawie. Będziemy mieli debiutanta w piłkarskiej ekstraklasie. Do elity awansuje bowiem Chrobry Głogów lub Wieczysta Kraków. Chrobry zremisował wczoraj z UKS-em Łódź 1-1, ale wygrał po rzutach karnych, a Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2. Finał baraży w niedzielę w Krakowie. Za Stal Zielona Góra coraz bliżej wielkiego finału w Ekstraklasie Koszykarzy. Zespół, który do playoffów dostał się przez baraże, wygrał wczoraj w Gdyni z Arką 85-83 i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi już 2-0. A teraz rywalizacja przenosi się do Zielonej Góry. A w NBA siódmy mecz zdecyduje o tym, kto zagra z New York Knicks w wielkim finale. San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 118-91. 1, więc mamy remis 3-3. Decydujący mecz pojutrze w Oklahomie.
1: Super FM. Pogoda.
0: Już 12 stopni, dopiero co mówiłem, że 10, a już 12, po południu 25, tylko słońce, wiatr słaby, a jak będzie w weekend, jutro 25 stopni, no i będzie nieco mocniej wiać. W sobotę, w niedzielę 23-24 stopnie, myślę, że będzie tak przyzwoicie, jeżeli chodzi o pogodę.
2: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Blinding Lights, czyli oślepiające światła, a więc The Weeknd. Już teraz w Radiu Super FM za 25 minut będzie godzina 8.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Oto pomoc drogowa przed godziną 8:07:38 dokładnie. I zazwyczaj w piątki samochodów jest mniej na ulicach Szczecina. Ta reguła raczej ma potwierdzenie również dzisiaj, chociaż nie bez problemów. Przejedziecie kilkoma ulicami i ja teraz powiem, którymi. Sporo samochodów na Modrej przed skrzyżowaniem z Szafera i Szeroką, ale tak samo na Europejskiej czy Okulickiego. Tutaj też trzeba spodziewać się niedługich, ale jednak kolejek. Podobnie mogą te problemy pojawiać się przy Nabrzeżu Wieleckim, przed Mostem Długim oczywiście. Chodzi o tych, którzy od strony Trasy Zamkowej wzdłuż Odry jadą do skrzyżowania z Wyszyńskiego. No i teraz jeden za drugim kierowcy przejeżdżają Mostem Długim w kierunku Bramy Portowej, natomiast tam kolejek długich nie ma i mam nadzieję, że tak już pozostanie. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, to oczywiście stoimy na ulicy Bogumińskiej przed skrzyżowaniem z Chorzą, no ale nie tylko, także na Wszystkich Świętych przed Arkońską i Niemierzyńską.

Kuba i Kuba, czyli Stygnie Lato w Radiu Super FM. Ostatnio pisałem nawet z nimi na Instagramie, zaprosiłem, kiedy będą w Szczecinie, to wpadną do Radia Super FM. 14 minut zostało nam do godziny 8. Dzień dobry, witajcie w piątek. Dzisiaj 29 dzień maja, a więc co? A więc przed nami Dzień Dziecka oczywiście. No i w ten weekend naprawdę bardzo dużo atrakcji z okazji Dnia Dziecka w naszym mieście. W sobotę na przykład jutro premiery w Pleciudze, w Operze na Zamku, ale przed nami także między innymi motocyklowy Dzień Dziecka w Muzeum Techniki i Komunikacji już jutro od 10 do 14. Magiczny Dzień Dziecka w Domu Kultury 13 MUS również jutro o 16. Pokaz iluzji. Kolejowy Dzień Dziecka, o tym już mówiłem, 25-lecie Pol Regio i na Pomorzanach w Centrum Szkolenia Maszynistów będzie można zobaczyć kabiny pociągów o godzinie 10 na Wzgórzu Hetmańskim, także jutro, ale nie tylko. No tych dni dziecka jest bardzo dużo w Szczecinie organizowanych. Cyfrowy Dzień Dziecka, czyli roboty, skanery 3D, gry multimedialne, to w Technoparku Pomerania jutro o godzinie 10. Morski Dzień Dziecka, a mógłbym tak wymieniać i wymieniać, naprawdę. W Morskim Centrum Nauki oczywiście ten Morski Dzień Dziecka również jutro. Czego można życzyć z okazji Dnia Dziecka? No bo wszyscy jesteśmy dziećmi, tak? No to żeby ta cząstka dziecka w każdym z nas została już do końca.

0: Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki pojawi się w studiu Radia Super FM o godzinie 8.03, bo poranna rozmowa tuż po wiadomościach, a ten serwis informacyjny za nieco ponad 4 minuty. W ten weekend będzie wiać, jutro na przykład w porywach do 50 km na godzinę, no to tematyka wietraków myślę, że jak najbardziej na miejscu.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
9: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
10: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl, pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
11: O, teraz to widzę wyraźnie.
12: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: właśnie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
2: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
1: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
2: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
1: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
2: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
3: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj!
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ukośnik bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
10: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
9: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
10: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom zero w Galaxy Szczecin.
9: Przyjdźcie do Galaxy, będzie epicko.
11: I po reklamie.
12: Tak gra.

0: jest 8. Wiadomości Super FM.
1: Strażacy w akcji. Trwa gaszenie pożaru lasu pod Wołominem. Rosyjski dron na rumuńskim niebie spadł na wieżowiec. Przybywa podatników w drugim progu podatkowym, ale to nie oznacza, że jesteśmy bogatsi.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Strażacy walczą z pożarem lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim. Płonie już 100 hektarów lasu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ogień szybko zbliżał się do zabudowań, dlatego służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości. Ołtakowizna i Żądzy. Chodzi w sumie o 42 osoby, mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
3: Większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
1: Na razie pogoda sprzyja strażakom, ale prognozy nie są optymistyczne. W kolejnych godzinach ma znów zacząć wiać, co może spowodować, że ogień znów będzie się rozprzestrzeniać. A na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar, ale niewykluczone, że doszło do podpalenia.
4: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, stwierdził, że przed frontem pożaru

0: dostępnych informacji, dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. W zeszłym miesiącu podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjski dron również naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Zmieniamy temat. Co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. A w zaledwie rok przybyło 500 000 takich osób, mówi Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
1: Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe.
0: Próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a Ministerstwo Finansów nie zamierza póki co go podwyższać, bo oznacza to mniejsze wpływy do budżetu. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży po ponad 30-letniej przerwie. Składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
3: Poranna rozmowa Radia Super FM zaczyna się właśnie teraz, a ze mną w studiu Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Panie prezesie, kłaniam się, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Będziemy dzisiaj w porannej rozmowie Radia Super FM zapowiadać coroczną konferencję Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, która się zbliża wielkimi krokami od 8 do 10 czerwca w Świnoujściu. Już kolejny raz w Świnoujściu nasz region stanie się takim trochę takim sercem dyskusji o energetyce wiatrowej. Panie prezesie, rozumiem więc, że ewaluacja z poprzednich edycji jest taka, że Świnoujście to dobra lokalizacja i że u nas w regionie o tym offshore i o wszystkim, co się wiąże z sektorem odnawialnych źródeł energii, chcemy dyskutować.
4: No zdecydowanie, zachodnie pomorskie to bardzo dobra lokalizacja i właśnie epicentrum energetyki wiatrowej będzie w tym czasie w Świnoujściu i nie tylko Polska i oczy Polski są zwrócone właśnie na Świnoujście te dni, ale również Europy. Widać to po liście uczestników. W tym roku dużo delegacji. Holandia, Norwegia, Dania, Wielka Brytania, Kanada, Belgia. To tylko niektóre stoiska wystawiennicze, takie pawilony krajów zbiorowe, można powiedzieć, dla tych państw, które przyjeżdżają i szukają tutaj możliwości interakcji, synergii z naszymi przedsiębiorcami, nie tylko w województwie zachodniopomorskim, ale oczywiście szerzej w całym kraju.
3: Jeszcze bardziej międzynarodowo niż zazwyczaj, bo z tego, co pan mówi, wynika, że rzeczywiście ten akcent na dyskusję transgraniczną, dyskusję międzynarodową jest położony chyba nawet mocniej niż w latach ubiegłych.
4: Zdecydowanie. To wynika z takiego mocnego przyspieszenia, jeżeli chodzi o realizację inwestycji w morską energetykę wiatrową. Długoletni plan, harmonogram, przewidywalność projektów w morskiej energetyce wiatrowej, o co zabiegaliśmy de facto rok temu właśnie w trakcie konferencji w Świnoujściu. To było takie porozumienie podpisane na scenie z między innymi z naszymi ministrami tutaj z regionu i to spowodowało duże zainteresowanie i przyciąganie inwestycji zagranicznych do naszego kraju, co się wiąże oczywiście z pozytywnym efektem ekonomicznym.
3: Miałem okazję być na dwóch ostatnich edycjach konferencji i pamiętam bardzo dużo deklaracji pozytywnych dotyczących tego, że ta uwaga światowego sektora offshore, onshore i odnawialnych źródeł energii będzie koncentrowała się na Polsce, bo u nas ten klimat dla tego sektora jest pozytywniejszy niż w innych krajach europejskich, już nie mówiąc o innych krajach takich jak chociażby Ameryka. Czy to się potwierdza, patrząc na to, jak to wygląda inwestycyjnie, jak to wygląda w agendzie konferencji i czy rzeczywiście ta przyjazna atmosfera przyciąga tutaj potencjalnych inwestorów?
4: Tak, zdecydowanie. To dobrze, to pan redaktor ujął, to się potwierdziło, tak? My wiedzieliśmy, wstrzeliliśmy się w to okienko, kiedy była ta nisza właśnie inwestycyjna na innych poziomach realizacji tych inwestycji w Europie i na świecie. I to dzisiaj my, jakby można powiedzieć, spijamy tą śmietankę. My dzisiaj jesteśmy pierwsi z takim dużym projektem do realizacji tych projektów drugiej fazy morskiej energetyki wiatrowej. Za nami zaraz po pół roku, kilka miesięcy później wyskoczyła Wielka Brytania, Francja, więc te kraje też zaraz będą nadal

0: Zarabiać te straty. Widać, że jesteśmy trochę takim w końcu trendsenderem, że się nie baliśmy, że zaryzykowaliśmy. No i oczywiście ta energetyka wiatrowa kolejny raz potwierdza, że jest tą energią wolności, energią bezpieczną w sytuacjach chociażby tych zagrożeń, z którymi mamy dzisiaj do czynienia w ciśnienie. To pokazało, że inne państwa po prostu zaczynają robić to samo, co my. Więc no, to był na pewno dobry ruch. My dzisiaj gospodarczo musimy to dobrze wykorzystać. Mamy gotową strategię, mamy ogłoszony plan przez rząd. Już z perspektywy morskiej energetyki wiatrowej jest on realizowany przez nasze spółki Skarbu Państwa.
1: Jakie tematy poza zagadnieniami związanymi z tymi relacjami międzynarodowymi będą dominować na konferencji? To są 3 dni, to jest paręnaście paneli dyskusyjnych, prelekcji, prezentacji, więc domyślam sobie, że ta dywersyfikacja tematyczna tutaj jest zawsze czymś, co mocno odgrywa rolę w tej budowaniu opiniotwórczości wydarzenia.
0: Po pierwsze, właśnie ten local first, local content, łańcuch wartości dostaw. Tu patrząc na morską energetykę wiatrową, na wszystkich przedsiębiorców z zachodniopomorskiego, zachęcam do udziału, bo to jest temat numer jeden. Będzie obecny między innymi pan minister aktywów państwowych, Wojciech Balczun, który będzie w szczegółach przedstawiał, na czym polega ta definicja i jak zachęcić inwestorów zagranicznych, którzy będą bardzo liczni na naszym wydarzeniu, do współpracy właśnie tutaj z województwem zachodniopomorskim, do tego, abyśmy lepiej wykorzystali ten potencjał techniczny, logistyczny, stoczniowy, kadrowy w naszym województwie, aby mogła zyskać na tym nasza gospodarka tutaj lokalna. To jest temat de facto numer jeden i zachęcam wszystkich do uczestnictwa. Drugi temat, który też dużo nadziei wiążemy jako branża energetyki wiatrowej, to są tematy związane z odblokowaniem administracyjnym lądowej energetyki wiatrowej. O ile dzisiaj w morskiej energetyce wiatrowej mamy duży sukces, to żadna łódź nie pojedzie z jednej strony. To jest nasza jakby druga strona wahadła, która musi również zostać odpowiednio napędzona. Muszą zostać odblokowane procedury i o tym będziemy rozmawiać, jak to zrobić, i liczymy, że ci ministrowie, którzy przyjadą do nas, a już mamy potwierdzone chociażby ministerstwo ministra energii, ministra klimatu, ministerstwo rozwoju i przedsiębiorczości. To są osoby, w których rękach są polityki energetyczne państwa, które są regulacje, które są przede wszystkim agendy rządowe, które odpowiadają za wydawanie danych procedur, bo to dzisiaj leży problem, więc te agendy też są obecne w naszym wydarzeniu i będziemy przy okrągłych stołach, nie tylko dużych salach konferencyjnych, rozwiązywać konkretne problemy i liczymy na konkretne przyspieszenie właśnie w tych obszarach, w którymi dzisiaj jako lądowa energetyka wiatrowa mamy, no można powiedzieć, taką zadyszkę.
1: Czy pamiętam tę dyskusję z przede wszystkim chyba roku 2024, kiedy pan sam osobiście podczas debat inauguracyjnych apelował o odważniejsze decyzje względem energetyki, czy to morskiej, czy lądowej, a więc domyślam się, że tutaj nie wiem, czy to jest mocniejsze podkręcanie tempa,
0: czy widać, czy te fora niosą konkretne efekty, bo można powiedzieć, że te moje apele w połowie osiągnęły sukces. Czyli mamy tą energetykę wiatrową na morzu, odważnie się rozwijającą, natomiast cały
1: aukcje
0: czas...
1: Aukcje się odbyły,
0: więc tu naprawdę na całej arenie międzynarodowej mamy bardzo duży sukces. Natomiast jeżeli chodzi o lądową energetykę wiatrową, tutaj leżą konkretne pieniądze, które mamy zaoferowania dla naszych firm, dla naszych portfeli przede wszystkim, oszczędności, szybkie oszczędności na naszych rachunkach za prąd. Wystarczy po te pieniądze się schylić, tak? Mamy 214 miliardów złotych, które możemy łatwo wpompować w polską gospodarkę, polskimi firmami, które potrzebne są do realizacji tych inwestycji do roku 2040 na lądowej energetyce wiatrowej i musimy się w końcu po te środki po prostu schylić.
1: Panie prezesie, konferencja w Świnoujściu 8-10 czerwca to jest konferencja branżowa, ale ja przyznaję, że przed naszą rozmową sobie przeanalizowałem agendy konferencji analogicznych albo związanych z gospodarką morską, z sektorem TSL z całej Europy z ostatniego kwartału czy ostatniego półrocza. I jest jeden temat, który jest absolutnym headlinem wszystkich tych konferencji. To jest geopolityka i bezpieczeństwo. Czy geopolityka i bezpieczeństwo na konferencji PSEW też będą wybrzmiewać?
0: Oczywiście. No, mamy zaproszonych również gości właśnie z zagranicy, którzy tymi tematami się zajmują. Uczestnictwo również potwierdziła pani minister Sobkowiak z KPRM-u, która odpowiada za cały program Safe i Bezpieczeństwo. Więc ta lista gości rzeczywiście jest znakomita. Będą ambasadorowie też krajów Morza Bałtyckiego. Będzie kilka niespodzianek również tym związanych z tym bezpieczeństwem i prawdopodobnie podpisywaniem tych porozumień też przez nasze koncerny energetyczne w tym zakresie, które mają szansę z tymi ogromnymi programami, można powiedzieć, gospodarczymi realizowane przez nich, stać się pewnego rodzaju liderami właśnie na, jeżeli chodzi o spółki na Morzu Bałtyckim, więc no, ciekawe rzeczy na pewno przed nami w tym zakresie. Nie chcemy przegadać też tych sesji związanych z geopolityką. Chcemy raczej się skupić na konkretach związanych z właśnie ochroną infrastruktury, o zwiększaniu tej synergii i konkretnych projektach, które my dzisiaj realizujemy.
1: Jeżeli mówimy o infrastrukturze krytycznej, no to chyba trudno sobie wyobrazić lepszą lokalizację do dyskusji na te tematy niż właśnie Świnoujście, które przecież jest chyba w tym momencie najmocniej obwarowane inwestycjami z zakresu infrastruktury krytycznej właśnie chyba w tej części Polski, to na pewno, a kto wie, czy nawet nie w całej Polsce.
0: Kwestie zbrojeniowe również będą obecne i właśnie bardzo dużo tematów z bezpieczeństwem, nie tylko tym fizycznym, które będą obecne, chociażby właśnie przedstawiciele marynarki wojennej ze Świnoujścia, ale też związane z cyberbezpieczeństwem, bo tu dzisiaj energetyka wiatrowa chociażby na lądzie była wielokrotnym celem ataków hakerów z Rosji. Pokazaliśmy, że jesteśmy odporni, że jesteśmy bezpieczni. Wszystkie ataki zostały odparte. To pokazuje również, że jesteśmy jedną z najbezpieczniejszych technologii wytwarzania energii elektrycznej odpornych na właśnie te ataki.
1: Więc ciekawe wydarzenie się szykuje. My jako Radio Super FM też będziemy obecni w Świnoujściu, więc serdecznie Was zapraszamy. 8-10 czerwca Świnoujście, konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Jeszcze bilety są dostępne, można dołączyć. Zapraszamy przedsiębiorców.
0: Niewiele, ale jest.
1: Więc się pospieszcie. Do wydarzenia zostało już tylko kilkanaście dni. Janusz Gojawiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, o poranku w Radiu Super FM. Bardzo dziękuję, panie prezesie.
0: Dziękuję.
2: Super FM. Pogoda.
3: Coraz więcej stopni w Szczecinie, bo już 13, po południu 25. Słońce i tylko słońce, zarówno w piątek, jak i w sobotę, ale również w niedzielę. Jutro 25 stopni.
4: Dzień dobry. To Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Są ci kierowcy, jadą do centrum Szczecina, ba, jadą nawet na Prawobrzeże, ale nie ma takich poważnych utrudnień jak w inne dni, bo dzisiaj piątek, dzisiaj dzień wyjątkowy, myślami jesteśmy już przy weekendzie i pewnie więcej samochodów na ulicach Szczecina będzie. Po południu, kiedy po pracy czy po porannej labie wyruszymy na weekendowe zakupy. Tak jest zawsze, to już reguła. Teraz bardzo przyzwoicie na ulicach Szczecina jest słonecznie, widoczność jest idealna, myślę, że lepiej być nie może. No chyba, że są miejsca, gdzie pojawiają się kolizje, dodatkowe utrudnienia. Dawajcie wtedy znać 9124555. Na ten numer można dzwonić, a pisać można na Messengerze do Super FM.

0: To Fleetwood Mac i Little Lies w Super FM. Skrót wiadomości już za 2 minuty, a po 8:30 tej najlepszej muzyki będzie więcej.
1: Reklama. Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
4: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
3: Bilety do nabycia na eventim.pl.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
6: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Wiktor P., pseudonim Batmanik, pochodzi ze Szczecina. Od 3 lat jest znany służbom m.in. za wywoływanie fałszywych alarmów bombowych. Według ustaleń Wirtualnej Polski to ten 19-latek ma być odpowiedzialny za ostatnie głośne interwencje służb, m.in. w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego czy u redaktora naczelnego telewizji Republika. Zatrzymywany był już wcześniej, w końcu trafił do szczecińskiego aresztu, z którego wyszedł w kwietniu. Sąd uznał, że jest niegroźny. Okolicznością łagodzącą miał być jego wiek. Razem z nim, donosi WP, zatrzymano 3 osoby. Zarzuty usłyszał właśnie Wiktor P.
7: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
6: Zmieniamy temat. Geopolityka, bezpieczeństwo, także zbrojenia. Zaproszeni goście z Holandii, Belgii, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii czy Kanady. W rozmowie Radia Super FM 21. edycję konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej zapowiadał jego prezes Janusz Gajowiecki. Jak opowiadał, przedstawiciele z zagranicy są chętni do współpracy z przedsiębiorcami w Polsce i w naszym regionie, a energetyka wiatrowa będzie podczas konferencji tematem przewodnim, choć nie jedynym. Wydarzenie odbędzie się na początku czerwca w Świnoujściu. Szczegóły i bilety można znaleźć na stronie organizatora, a do kolejnych wątków rozmowy z Januszem Gajowieckim wrócimy w wiadomościach za godzinę. Jednym z patronów konferencji jest Radio Super FM.
7: Więcej na stronie super.fm.
6: Świt zagra po raz ostatni w tym sezonie. Ostatnia kolejka, która zdecyduje o ostatecznym układzie tabeli. Sytuacja w piłkarskiej Betclic drugiej lidze wciąż nie jest do końca jasna. Również w przypadku zawodników Świtu Szczecin Duma Północy w ten weekend w ostatnim meczu sezonu podejmie w Szczecinie na stadionie przy ulicy Stołczyńskiej Olimpię Grudziądz. Świtowcy w drugoligowej tabeli są na 11 pozycji. Z ligi na pewno nie spadną bezpośrednio, wciąż jednak mogą walczyć o utrzymanie w barażach, bo nad strefą zagrożenia Świt ma tylko 3 oczka przewagi. Olimpia Grudziądz to natomiast drużyna z trzeciej pozycji w tabeli, która w przypadku zwycięstwa i porażki Warty Poznań zapewni sobie bezpośredni awans do pierwszej ligi. Początek ostatniego meczu Świtu w tym sezonie drugiej ligi w Szczecinie w sobotę, jutro 30 maja o 14:30, a więcej sportu w Radiu Super FM. Już teraz.
1: Super FM Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rozpoczynamy 3. rundę Rolanda Garrosa. Na tym etapie mamy jeszcze 3 polskie tenisistki i co najmniej jedną zobaczymy w rundzie 4, bo Iga Świątek i Magda Linety zmierzą się ze sobą. Ten mecz dziś w południe. Świątek wie, bo przegrała z Linet niedawno w Miami, że czeka ją trudny mecz.
9: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Z tego, co kojarzę, gra dość płasko, ale zobaczę teraz, jak może gra z większą ilością rotacji tutaj na mocce, nie wiem.
8: Maja Chwanińska, która tak daleko w wielkoszlemowym turnieju zaszła po raz pierwszy, zagra jutro z Greczynką Marią Sakari. Polka pokonała wczoraj Belgijkę Elise Mertens 6-4-6-0. Licząc eliminację, był to jej piąty mecz na kortach Rolanda Garrosa i już czwarty set wygrany do zera.
10: Nie ma, tak jak mówiłam też wcześniej, nie ma większej różnicy, czy wygrywasz, kurczę, 6-4 czy 6-0. Set to set. Ale na pewno to cieszy. Myślę, że jest to taka miła statystyka i cieszę się, że to tak wyglądało do tej pory i mam nadzieję, że będę to kontynuował.
8: Z turnieju odpadł wczoraj Hubert Hurkacz, przegrał po 5 długich setach z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Sensacją była jednak porażka Jannika Sinnera. Lider rankingu był o gem od wygrania 3-0 z Argentyńczykiem Juanem Cerundolo, ale całkowicie osłabł, słaniał się po korcie i przegrał w 5 setach. To oznacza, że po raz pierwszy od niemal 3 lat wielkoszlemowy turniej wygra ktoś spoza dwójki: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Oskar Pietuszewski przedłużył kontrakt z FC Porto. Utalentowany nastolatek, który ma już za sobą debiut w naszej kadrze, podpisał nową umowę do 2031 roku. Pietuszewski, za którego mistrz Portugalii zapłacił w styczniu 10 milionów euro, jest obecnie wyceniany przez portal Transfermarkt na 25 milionów. Udany rewanż Kanadyjczyków za przegrany finał olimpijski. Tym razem pokonali broniących tytułu Amerykanów 4-0 i awansowali do półfinału hokejowych mistrzostw świata w Szwajcarii. Gospodarze też są w najlepszej czwórce, bo wygrali ze Szwecją 3-1. Ich rywalem w walce o finał będą Norwegowie, którzy pokonali Łotwę 2-0. Kanada w półfinale zagra z Finlandią, bo ta wygrała z Czechami 4-1.
5: Super FM. Pogoda.
0: No proszę, ile może być już stopni w Szczecinie? Przyjmuję zakłady. 15 teraz, 15 kresek, 25 po południu, cały dzień słonecznie, ba, cały weekend słonecznie, jutro 25, w niedzielę maksymalnie 24.
7: Dzień dobry, tu Super FM.
0: To jest fundamentalne pytanie. W piątek o 8.35. Co ty tutaj robisz? Co ja tutaj robię? W piątek 29 maja. 31 swoje urodziny. Witam się z Państwem, Bartek Czetowicz. Dobrze, że jesteśmy razem. Ja się cieszę, że ten piątkowy poranek także spędzamy wspólnie. Co ty tutaj robisz? To takie pytanie postawiam teraz. Elektryczne gitary. Życzę Wam słonecznego i pięknego dnia.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Po raz ostatni w porannym programie Radia Super FM zaglądamy na ulicę Szczecina. No i nie wszędzie jest dobrze z przejazdem teraz, bo kolejki na przykład w Alei Wojska Polskiego dojazd do skrzyżowania z ulicą Piotra Skargi. Tutaj sporo samochodów o tej porze, a więc miejcie się na baczności właśnie w Alei Wojska Polskiego, a na przykład przejezdna jest równoległa Mickiewicza i to w obie strony. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, to bez utrudnień przy węźle Głębokie, ale także na Bogumińskiej, chociaż spora aut cały czas przy skrzyżowaniu z ulicą Chorzą, a na południu oczywiście ku Słońcu i Okulickiego, to tam z problemami. Poza tym trasa Zamkowa, Wyszyńskiego, Brama Portowa, Plac Rodła, tutaj kolejek już nie ma i trzymajmy kciuki, żeby tak było przez cały dzień.

Pussycat Dolls i oczywiście słuchacie Radia Super FM, które organizuje konferencję ekologiczną. Ekologia 360, jak żyć w równowadze. To w ramach projektu Super Eco Magazyn, który znacie pewnie z anteny Radia Super FM we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Właśnie taka konferencja, na której autorytety spotkają się po to, żeby rozmawiać właśnie o ekologii. Tak będzie 10 czerwca od 10.30 do 14 w restauracji hotelu Jachtowa na północy Szczecina. Właśnie my emitujemy audycje radiowe Super Eko Magazyn, ale będzie szansa, żeby się spotkać i o tej ekologii porozmawiać. Pewnie relacja z tego wydarzenia również na naszej antenie. A więc konferencja ekologiczna, przypomnę, Ekologia 360, jak żyć w równowadze.

0: jest Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Dzień dobry, tu Super FM. Tak nazywa się ten program, który właśnie się kończy. Byliśmy razem od 6 do 9, Bartek Czetowicz przed wami, Super FM z widokiem na Szczecin oczywiście, a my wracamy do siebie już po weekendzie, w poniedziałek. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Może smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
7: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie.
8: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
9: Trwa walka z potężnym pożarem lasu niedaleko Warszawy. Dziś podpisanie kolejnego pakietu umów na zakupy dla polskiej armii w ramach SAFE i dane GUS-u o naszych domowych budżetach.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Już ponad 1000 osób, strażaków, policjantów i żołnierzy WOT bierze udział w akcji gaszenia potężnego pożaru lasu niedaleko Warszawy w powiecie wołomińskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona na 300 hektarach, ale ogień objął 100 hektarów, mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
10: Godziny nocne i noc jest dla nas była rzeczą dobrą, dlatego że nie ten wiatr ucichł, tego wiatru nie ma, więc udało się ten ogień jako tako powiedzmy zgasić w sensie o góry. Natomiast informacje są niepokojące.

0: zbrojenia dla polskiej armii. Wczoraj podpisano pierwsze z nich, dziś kolejne. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ruszył do zakładów zbrojeniówki, które zrealizują dostawy.
1: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania, zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
0: Z programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Gwarantują kobietom dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenia podczas porodu, mówi lubelska konsultantka perinatologii profesor Adrianna Kondracka.
2: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
0: Zmiany mają też zapewnić rodzącym więcej badań czy wsparcie po utracie dziecka. W Warszawie mogą dziś zawyć syreny alarmowe, ale ich włączenie będzie mieć czysto techniczny charakter, bo dojdzie do niego w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych miasta. Dlatego władze proszą, by zachować spokój. Jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
3: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
0: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych. Dla porównania rok wcześniej mieliśmy do dyspozycji o 340 zł mniej.
4: Super FM. Pogoda.
5: Dzisiaj dużo słońca na niebie, temperatury całkiem wysokie, do 26 stopni maksymalnie dzisiaj na termometrach. Teraz jeszcze nieco chłodniej, ale i tak przyjemna pogoda, 21 stopni teraz mamy na termometrach.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Minęła już godzina 9, Ania Malec, dzień dobry, bardzo serdecznie witam się z Wami w ten piątek. No i dużo ciekawych informacji dla Was przygotowałam o tym, co dzieje się w najbliższych dniach. No, będzie się działo dużo fajnych rzeczy, bo między innymi fajny bieg zorganizowany przez Centrum Handlowe Ster, fajny koncert przez przedszkolaków przygotowany w Teatrze Letnim, bo już przecież tuż Dzień Dziecka. Będzie też transgraniczny piknik rodzinny, dużo ciekawych informacji. Fajnie można spędzać czas na świeżym powietrzu w tych najbliższych dniach, no i o tym wszystkim będę Wam w tych najbliższych godzinach mówić. Jestem z Wami do 12. No i jak zawsze, oprócz dobrych informacji, dużo dobrej muzyki na naszej antenie.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.

Radio Super FM z widokiem na Szczecin. Fajna informacja dla tych wszystkich, którzy mają pasję albo mają ochotę zarazić się jakąś fajną pasją. Otóż słuchajcie, Wielki Piknik Pasji, czyli 24. Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych pod Platanami już 31 maja, czyli w niedzielę. To już tuż od 11 do 17 na Jasnych Błoniach. Co tam na Was czeka? Mnóstwo bezpłatnych atrakcji dla całych rodzin i koncerty i występy sceniczne, warsztaty, animacje dla dzieci, dmuchane zamki, gry, aktywności sportowe, pokaz pierwszej pomocy, bardzo ważna sprawa, warto wiedzieć, warto potrafić, stoiska lokalnych NGO, food trucki, czyli można coś dobrego przy okazji niedzieli zjeść, no i wiele, wiele inspirujących inicjatyw społecznych. To jest bardzo fajny moment, żeby poznać działania szczecińskich organizacji pozarządowych, no i wspólnie spędzić czas, odkrywać lokalne pasje. Myślę, że bardzo fajne spotkanie dla całych rodzin. Przypominam, w niedzielę między 11 a 17 na Jasnych Błoniach.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Radio Super FM.
2: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: powoli dochodzi już w 9:30. To jest najlepsze często, żeby sprawdzić, co ciekawego dzieje się w Szczecinie. Te wszystkie informacje lokalne ma dla Was Andrzej Kutys. Zapraszam.
1: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12:00. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków. Autopromocja. Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
13: A jednak, Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
12: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
13: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
12: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
13: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
14: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
15: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
14: Bilety do nabycia na eventim.pl.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda. Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
18: Hello Chery
17: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
1: I po reklamie.
19: Wiadomości Radia Super FM, przed mikrofonem Andrzej Kutys. Uwaga, łosie w Śródmieściu na cmentarzu centralnym. W rozmowie Radia Super FM o inwestycjach w energię odnawialną. Szczypiorniści Pogoni powalczą o awans w decydującym meczu.
1: Super FM. Wiadomości.
19: I zaczynam od komunikatu Zakładu Usług Komunalnych. Urzędnicy apelują, aby wstrzymać się właśnie teraz z wizytą na cmentarzu centralnym, bo trwa tam odławianie dwóch łosi. Zacytujmy informację, która dotarła do naszej redakcji dosłownie kilkanaście minut temu. Zwierzęta zostały zauważone w nocy. Nie wiadomo, jak tam trafiły. Na miejsce wezwano służby i łowczych. Zwierzęta są bardzo wystraszone. Obecnie trwa ich poszukiwanie. Wjazd samochodów na cmentarz centralny został ograniczony jedynie do konduktów pogrzebowych. Zamknięte są też bramy od Mieszka I. Ze względów bezpieczeństwa proszą mieszkańców o powstrzymanie się od wizyt na cmentarzu centralnym do odwołania. Przypomnijmy, w miniony weekend łoś pojawił się w okolicy szpitala przy ulicy Arkońskiej. To znany przyrodnikom uciekinier Żwirek, który kolejny raz wybierał okolice zabudowane zamiast zostać w lesie. A w przypadku napotkania łosia przede wszystkim należy zachować spokój i starać się nie płoszyć zwierzęcia.
17: Wiadomości Super FM. Może
18: możesz komentować na naszym Facebooku.
19: Polskie państwo na energię odnawialną ma do wydania 214 miliardów złotych, po które trzeba się schylić i przekazać na inwestycje. Tak mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki. Jak zapewniał Gajowiecki, branża w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięta w sektorze morskim. Teraz energetykę wiatrową trzeba rozwijać na lądzie.
20: Mamy tą energetykę wiatrową na morzu, odważnie się rozwijającą. Tu naprawdę na całej arenie międzynarodowej mamy bardzo duży sukces. Natomiast jeżeli chodzi o lądową energetykę wiatrową, tutaj leżą konkretne pieniądze, które mamy zaoferowania dla naszych firm, dla naszych portfeli przede wszystkim, oszczędności, szybkie oszczędności na naszych rachunkach za prąd. Wystarczy po te pieniądze się schylić, tak? Mamy 214 miliardów złotych, które możemy łatwo wpompować w polską gospodarkę, polskimi firmami, które potrzebne są do realizacji tych inwestycji do roku 2040 na lądowej energetyce wiatrowej i musimy się w końcu po te środki po prostu schylić.
19: A inwestycje w energetykę wiatrową, ale także geopolityka czy bezpieczeństwo będą wiodącymi tematami 21. edycji konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Świnoujściu, która odbędzie się od 8 do 10 czerwca. Radio Super FM jest jednym z patronów medialnych tego wydarzenia.
18: To są wiadomości w Radiu Super FM.
19: Muszą odrobić 3-bramkową stratę, aby dalej myśleć o awansie do Orlen Super Ligi. Piłkarze ręczni Sandra z Papogoni Szczecin w barażowym rewanżu zmierzą się w ten weekend na wyjeździe z Piotrków Janinem. Piotrków Trybunalski. Granatowo-Bordawi w pierwszym meczu we własnej hali przegrali 31-34. Lewoskrzydłowy szczecińskiej drużyny Jakub Bogacz w wywiadzie na klubowej stronie podkreślał, że sprawa awansu wciąż jest otwarta.
21: 31-34, tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć i jedziemy do Piotrkowa z pełną motywacją, żeby ten awans to był.
19: A początek wyjazdowego rewanżowego starcia Pogoni z Piotrków Janinem w sobotę, czyli jutro 30 maja o godzinie 18. A teraz jeszcze więcej sportu w Radiu Super FM.
22: Super FM. Sport.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy w historii Polski pojedynek na kortach Rolanda Garrosa już dziś w południe. W meczu trzeciej rundy Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Wiadomo, kto jest faworytką, ale postaram się wybić ją z rytmu, mówi Magda Linet, która ograła Świątek niedawno w Miami.
24: Zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Będę próbowała to robić. Idę w piątek, zobaczymy jak to mi wyjdzie. Wiadomo, ona tutaj czuje się zupełnie inaczej, troszkę lepiej, będzie mieć więcej czasu. No nie gram źle, więc gdzieś tam no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć Idze życie, chociaż trochę.
23: W trzeciej rundzie po raz pierwszy na wielkoszłamowym turnieju zagra też Maja Chwanińska. Jutro zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów zagrają w finale baraży o awans do Ekstraklasy. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
25: Przede wszystkim chciałem podziękować zawodnikom za tą determinację, którą się wykazali, bo grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę grając w osłabieniu na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
23: Chrobry wygrał po rzutach karnych z ŁKS-em Łódź, bo mecz zakończył się remisem 1-1, mówi trener Łukasz Becela.
26: Jestem bardzo dumny z zespołu, z postawy w całym meczu. Był to szalony mecz, nie ma go wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie może odpowiedź marzenia, był odważny w tym, co robi. Jesteśmy zespołem, który cały czas jest w procesie rozwoju i cały czas nie schodzi, można powiedzieć, z pewnego poziomu i nie ma kryzysu i dlatego też to przynosi efekt.
23: Finał baraży w niedzielę. Oba kluby jeszcze nigdy nie grały w Ekstraklasie. Również w niedzielę nasza reprezentacja zagra towarzysko z Ukrainą we Wrocławiu, gdzie wczoraj rozpoczęło się zgrupowanie i nie będzie ono łatwe, mówi selekcjoner Jan Urban.
27: Wielu zawodników po prostu przyjeżdża z wakacji, nie oszukujmy się. Połowa tej kadry skończyła swoje mecze ligowe 2 tygodnie temu.
23: Z Ukrainą zagramy w niedzielę, a potem w środę z Nigerią w Warszawie.
22: Super FM. Pogoda.
0: Chmur na niebie dzisiaj nie widać. Dzisiaj piękne słońce, no i dzisiaj naprawdę ciepło. Już taka naprawdę przyjemna letnia temperatura. 26 stopni będzie maksymalnie, ale w nocy może popadać.
18: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie rozwiązuj problemów za ludzi. Zadawaj pytania. Wyobraź sobie, że ktoś przychodzi do ciebie z problemem. Mówi, co się dzieje. Czeka. I ty wiesz. Ty wiesz, bo masz doświadczenie. I widzisz rozwiązanie od razu. Więc co tam mówisz, co zrobić. Konkret, szybko, temat zamknięty. I rzeczywiście faktycznie działa. Tylko, że za chwilę ten sam schemat wraca. Z innym tematem, z inną osobą, albo nawet z tym samym człowiekiem. I znowu jesteś potrzebna, bo kiedy dajesz odpowiedzi, rozwiązujesz problem na dziś, ale nie budujesz myślenia na jutro. To trochę jak niesienie kogoś na plecach. No, na chwilę jest szybciej, łatwiej, tylko że ta osoba nie uczy się iść. Dlatego w pracy lidera ważne jest jedno przesunięcie. Z odpowiedzi na pytania. Nie po to, żeby było trudniej, oczywiście, że nie, tylko po to, żeby było trwale. Co już próbowałaś? Co tu jest najważniejsze? Jakie widzisz opcje? I nagle dzieje się coś innego. Cisza, myślenie, szukanie, a potem własna decyzja. I to jest moment, w którym zaczyna się rozwój. Bo ktoś nie tylko rozwiązał problem, tylko zrozumiał, jak to zrobić. Spróbuj jeszcze raz. Zanim podasz rozwiązanie, zadaj jedno pytanie i sprawdź, co się wydarzy.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Powoli dochodzi już godzina 10:00. O tej porze na naszej antenie najnowsze wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
3: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
4: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
5: O, teraz to widzę wyraźnie.
6: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
7: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: I po reklamie.
11: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
12: Akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. MSZ reaguje na kontrowersyjną nazwę jednej z jednostek ukraińskiej armii, a potem o siostrobójczym pojedynku na French Open.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Akcja jest prowadzona na 300 hektarach, a ogniem objętych jest około 100 hektarów lasu. Od rana w akcję włączono policyjnego Black Hawka, drona i samoloty gaśnicze typu Dromader. Na miejscu, jak mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, jest blisko 1000 osób, strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
13: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, mówię, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
12: Na razie strażakom nie udało się opanować pożaru. W kolejnych godzinach akcję może utrudniać silny wiatr. Pożar zaczął się wczoraj, strażacy zostali zaalarmowani wczesnym popołudniem. Polskie MSZ krytykuje decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nazwania jednej z jednostek ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że zrobił to m.in. by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska. W Polsce ukraińska powstańcza armia jest uznawana za sprawczynię rzezi Polaków na Wołyniu. Jak oświadczył rzecznik MSZ Maciej Wewiór, Warszawa jednoznacznie negatywnie ocenia decyzję ukraińskiego prezydenta. Dodał, że rani ona pamięć o ofiarach UPA. Odwołane koncerty i starcia z policją. Tak zakończył się pierwszy dzień igrów, czyli juwenaliów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Impreza odbyła się na terenie kampusu uczelni. Uczestnicy twierdzą, że teren juwenaliów był przepełniony, a gdy zamknięto wejścia, tłum zaczął napierać na bramki i ochronę. Organizatorzy przerwali imprezę. Na miejscu pojawili się policjanci i apelowali, by się rozejść. Doszło do krótkich starć.
14: Obecnie na terenie kampusu trwa wizja lokalna. Planowane jest spotkanie z przedstawicielami władz miasta oraz

0: Dziś na drodze Iggy Świątek w meczu o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Zdecydowaną faworytką jest Świątek, która w Paryżu triumfowała 4 razy. Nasze tenisistki zmierzą się w południe na korcie centralnym. Nie tylko ze sobą, ale i z 30-stopniowym upałem, mówi trenerka Linet Agnieszka Radwańska.
1: Jest ciężko, naprawdę tu jest ciężko. Mamy tydzień mega upałów. Różne tutaj rzeczy już widziałam na korcie, które się działo. Nie każdy to wytrzymuje.
0: Zwyciężczyni meczu Linet Świątek zagra o ćwierćfinał z lepszą z pary Marta Kostiuk, Wiktoria Golubicz.
2: Super FM. Pogoda.
3: Piątek słoneczny, ciepły, 26 stopni przed nami. Teraz mamy jeszcze 22 na termometrach, ale cieplej będzie. Noc może być deszczowa, ale to się, myślę, przyda.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Kilka chwil już po godzinie 10. Ania Malec, dzień dobry raz jeszcze. Co w tej godzinie przed nami, a między innymi powiem Wam o fajnym koncercie z okazji 18. urodzin Baltic Neopolis Orkiestra. Będzie też o Dniu Dziecka, bo on też się już wielkimi krokami zbliża. To wszystko w najbliższym czasie na naszej antenie. No i zapraszam Was bardzo serdecznie na dużą dawkę dobrej muzyki. W piątek to się nam po prostu należy.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

Słuchajcie, Radia Super FM z widokiem na Szczecin. Dużo fajnych wydarzeń w ten weekend w Szczecinie, a ja Wam będę teraz polecać coś, co jest ze zdrowiem związane. Akcja, która nazywa się Ster na Zdrowie. No i jest organizowana przez Centrum Handlowe Ster we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. No i to jest coś więcej niż treningi, bo to jest cykl inspirujących spotkań i biegowych, które łączą aktywność fizyczną z dobrą atmosferą i motywacją do działania. No i treningi są otwarte dla wszystkich. Nieważne, ile macie lat, jaki macie poziom zaawansowania, to nie ma tutaj znaczenia, ale możecie po prostu pobawić się dobrze na sportowo, no i zadbać też o swoją formę. Centrum Handlowe Ster tworzy komfortową i przyjazną przestrzeń właśnie do wspólnej aktywności. No i start jest 30 maja o godzinie 10, potem jeszcze kolejne dni, czyli 13 i 20 czerwca i 11 lipca, no ale nasz najbliższy termin to 30 maja o 10 start. No i tak można rozpocząć dobrze dzień i naładować się pozytywną energią, ale to nie wszystko. Pobiegać można, oczywiście to jest bardzo ważne i kluczowe w całym tym wydarzeniu, ale można też wygrać voucher o wartości 30 zł do wykorzystania na food courcie w Sterze. Można wygrać wyjątkowe koszulki z logo Steru i Ruchowej Akademii Zdrowia, także myślę, że fajny sposób na fajną sobotę. Polecamy.

0: Powoli dochodzi już w 10:30. Andrzej Kutas już czeka, żeby przedstawić Wam najnowsze informacje ze Szczecina.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
1: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
4: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
1: Bilety do nabycia na eventim.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
7: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
9: Wiadomości Radia Super FM, przed mikrofonem Andrzej Kutys. Łosie się kryją. Akcja na cmentarzu centralnym trwa. Studentka Akademii Sztuki z laurami Grand Press Photo. Zmiany na ulicy Bogumińskiej.
2: Super FM. Wiadomości.
9: Zamknięte bramy od Mieszka I, ograniczenie wjazdu aut, czyli od rana służby starają się odłowić dwa łosie, które biegają gdzieś po dużym przecież terenie szczecińskiego cmentarza centralnego. Paulina Łądka z Zakładu Usług Komunalnych mówi, że najlepiej teraz zrezygnować z wizyty w tym miejscu.
10: Zwierzęta zostały zauważone w nocy, od razu na miejsce wezwane zostały służby oraz łowczy. Obecnie trwa poszukiwanie zwierząt, ponieważ są one bardzo wystraszone i przemieszczają się po terenie całego cmentarza. W związku z tym do odwołania ograniczony został wjazd samochodów na cmentarz jedynie do konduktów pogrzebowych. Zamknięte są również bramy od ulicy Mieszka I.
9: Zdjęcie jednego z łosi opublikował prezydent Szczecina. Zobaczycie je także na naszym facebookowym profilu, a w finale akcji oczywiście będziemy jeszcze informować.
11: To są wiadomości w Radiu Super FM.
9: Zdobyła 2 nominacje i jeden jej projekt wygrał kategorię Young Poland Stories, a drugi zdobył wyróżnienie znanego konkursu fotograficznego Grand Press Photo. Studentka Akademii Sztuki Wiktoria Kochaniak nagrodę odebrała na gali w Warszawie. Fotografik opowiadała w Radiu Super FM o nagrodzonym reportażu All Nighter, który realizowała w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii.
12: Ten projekt mam okazję realizować dzięki mojemu partnerowi, który rozpoczął studia i proces rekrutacji był bardzo długi i dosyć trudny, a potem było jeszcze trudniej i widzę, jak te trudne warunki, taki trudny system nauczania kreuje bardzo ciekawe przestrzenie wokół tych ludzi, bo ci ludzie nie mają czasu, żeby zjeść, żeby posprzątać. Tam jest ciągła praca i wydaje mi się, że w tym projekcie chciałam szczególnie pokazać właśnie to, że ktoś, kto studiuje modę, nie ma czasu kupić sobie skarpetek.
9: Nagroda za ten oraz wyróżnienie za drugi projekt My, którzy spotykamy się w mroku, studentki Akademii Sztuki, to nie jedyny akcent związany ze szczecińską uczelnią na tegorocznym Grand Press Photo. Nominowany był także inny student, Albert Słowiński.
11: Więcej na stronie super.com. Supereffem.
9: I na koniec jeszcze przypomnienie. Od tego weekendu zmieni się organizacja ruchu na ulicy Bogumińskiej. W obie strony, także w okolicy skrzyżowania z Chorzą. Urząd Miasta informuje, że prace związane z wdrożeniem nowej organizacji ruchu odbędą się w ten weekend w godzinach nocnych. Zmiany to wyznaczenie nowego trzeciego pasa ruchu prawoskrętu w kierunku Polic, a od Polic w kierunku centrum Szczecina dotychczasowy pas włączeniowy przylegający do trawiastego rozdzielenia stanie się pełnoprawnym pasem ruchu.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
2: Super FM zaprasza.
13: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Przed nami weekend pełen muzycznych wrażeń. Jeśli nie macie jeszcze planów na najbliższe dni, to polickie sceny przygotowały coś specjalnego. Dziś i jutro Police zamienią się w imprezowe centrum regionu. Na Polanie za szkołą podstawową nr 8 zaplanowano Dni Polic 2026. Organizatorzy zadbali o to, by nikt od malucha do seniora nie narzekał na nudę. Przez oba dni na zielonej przestrzeni będzie działać strefa dla dzieci z kolorowymi dmuchańcami i wesołym miasteczkiem. Wieczorną strefę koncertową z wielkim przytupem zamknie jeden z najpopularniejszych głosów młodego pokolenia, Oskar Cyms. A sobotni maraton gwiazd będzie w drugi dzień tego święta. Najpierw swoje legendarne rockowe hity zagra zespół Big Cyc, a tuż po nich scenę przejmie charyzmatyczny Piotr Cugowski. Absolutnym zwieńczeniem imprezy będzie koncert kultowej grupy Perfect z nowym wokalistą Łukaszem Drapałą. Baltic Neopolis Orkiestra kończy w tym roku 18 lat i zaprasza z tej okazji na urodzinowy ImproMaj. Wyjątkowe spotkanie z muzyką. O 18 w Bałtyckim Centrum Kultury na Masztowni zagra pianista Aleksander Jastrząb, który zaprasza na muzyczną, improwizowaną podróż spontanicznie, intuicyjnie i bez zapisanych nut. Wstęp jest bezpłatny. A w niedzielę wszystkie dzieci wraz z rodzicami zaproszone są na wyjątkowe świętowanie Dnia Dziecka nad Odrą. Spotkanie na pokładzie Szczecin.pl przy Bulwarze Piastowskim w godzinach od 13 do 16, a w programie mnóstwo atrakcji, mini disco dla dzieci, zabawy i animacje, bańki mydlane, piracka gra i szukanie skarbu, a także konkursy i nagrody. Całe wydarzenie poprowadzi DJ Tymix Tymoteusz Kucięba, który zadba o świetną muzykę i doskonałą atmosferę. Nie może Was zabraknąć. Wpadajcie na kuter i świętujcie Dzień Dziecka w wyjątkowym klimacie.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

To Radio Super FM z widokiem na Szczecin. Fajne wydarzenie muzyczne dzisiaj się szykuje w ramach osiemnastki Baltic Neopolis Orkiestra. Dzisiaj o godzinie 18 w Bałtyckim Porcie Kultury. Bardzo fajna rzecz. Będzie fortepian, będzie wyobraźnia, no i pełna swoboda tworzenia. Pianista Aleksander Jastrząb zaprasza Was w muzyczną improwizowaną podróż, w której każdy dźwięk powstaje w tej jednej niepowtarzalnej chwili, spontanicznie, intuicyjnie, bez zapisanych nut. Takie rzeczy będzie można usłyszeć dzisiaj na Łasztowni w Bałtyckim Porcie Kultury. No i wejście na to wydarzenie jest darmowe, tak po prostu z okazji 18 urodzin Baltic Neopolis Orkiestra.

0: Za kilka chwil będzie już godzina 11. O tej porze najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Zostańcie z nami, no a potem sprawdzimy, co ciekawego słychać w pogodzie.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: i zapisz dziecko już dziś.
1: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
3: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
2: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
3: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom 0 w Galaxy Szczecin.
2: Przyjdźcie do Galaxy, będzie epicko.
4: I po reklamie.
5: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
6: Są wstępne dane GUS-u o inflacji w maju. Sejm uchwalił ważne ustawy, w tym te o statusie osoby najbliższej. Koleje Małopolskie mają prezent dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Afera wokół nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA. To ukraińska powstańcza armia dokonała rzezi Polaków na Wołyniu. Decyzję ukraińskiego prezydenta skrytykowało już polskie MSZ. Teraz to samo robi prezydent Karol Nawrocki, który dodatkowo proponuje, by jednym z punktów zaplanowanego na 8 czerwca posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Order Orła Białego to najwyższe odznaczenie państwowe w Polsce. Mieszkańcy miejscowości Żądza w powiecie wołomińskim na Mazowszu, ewakuowani w związku z pożarem w pobliskim lesie, mogli już wrócić do domów, ale pożar nie jest jeszcze ugaszony. Ogień objął około 100 hektarów lasu, a działania są prowadzone na 300 hektarach.
7: Pamiętam, żeśmy dopiero wrócili, bo to wie pani, że cała Żądza była ewakuowana odnośnie zadymienia, tak? Po 20 już zostaliśmy ewakuowani. Kto jak gdzieś miał rodzinę, no to do najbliższej rodziny, a jak kto nie miał gdzie się podziać, no to do szkoły.
8: Rzeczywiście nie było czym oddychać?
7: Tak.
9: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka. W epicentrum dymu było widać te płomienie faktycznie. To była ewakuacja zalecona przez policję.
10: Ja jestem 50 lat w Żądzy i tutaj nie pamiętam tego pożaru. Leszek, ty nie pamiętasz też?
11: Nigdy, nie, nigdy nie było. Oddychać nie można tu było, ten dym, wszystko to szło.
6: Z mieszkańcami zagrożonych terenów rozmawiała Anna Gmitarek-Zabłocka. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. To projekt w dużej mierze kompromisowy. Mimo to z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że Karol Nawrocki ustawę zawetuje. Dlaczego? Tłumaczy szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.
12: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje.
6: Przyjęty dziś projekt trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Sejm uchwalił też ustawę.

0: Śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
1: A to nie wszystko, bo podczas długiego czerwcowego weekendu taniej mają jeździć także całe rodziny.
2: Super FM. Pogoda.
3: Weekend szykuje się ciepły, bez deszczu, troszkę chmur na niebie będzie, ale w większości będzie słonecznie, 22-23 stopnie w sobotę i w niedzielę, a dzisiaj maksymalnie 26.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Minęła już godzina 11, Ania Malec, dzień dobry raz jeszcze. Zapraszam Was na naszą ostatnią wspólną godzinę dzisiaj w radiu. Do godziny 12 jestem z Wami, no i w tej godzinie dużo dobrych dźwięków dla Was przygotowałam, bo piątek to jest taki dzień, kiedy trzeba się relaksować, kiedy trzeba już wypatrywać tego weekendowego klimatu. No a weekend w Szczecinie zapowiada się bardzo przyjemnie, o tym też będę Wam mówić. Zapraszam.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

To Radio Super FM z widokiem na Szczecin. Dzień Dziecka już tuż, tuż, bo 1 czerwca, czyli no chwila nas dzieli od tego momentu. Fajne wydarzenie na Jasnych Błoniach z tej okazji, darmowe do tego. Dzień Dziecka Brzdący 2026. Mnóstwo atrakcji będzie. Będą darmowe dmuchańce, będą koncerty, słodkości, wyjątkowa atmosfera po prostu rodzinnego święta. Na taką rzecz można się wybrać właśnie na Jasne Błonia. Początek o godzinie 15:00. Będzie gra terenowa, będzie Belgijka dla wszystkich, będzie koncert Rytm Rebels, będzie pokaz iluzjonisty, będzie koncert zespołu Klang, to między innymi, a oficjalne zakończenie o godzinie 19:00, także dużo, dużo czasu na to, żeby się po prostu fajnie pobawić. Przez cały czas trwania tej imprezy będą bezpłatne atrakcje i dla dzieci, i dla całych rodzin. Animacje, ciuchcia, wata cukrowa, popcorn, lody, strefa partnerów i wystawców, także myślę, że fajne, ciekawe wydarzenie z okazji Dnia Dziecka. Jeśli macie gdzieś pod ręką dzieci, no to warto je zabrać na Jasne Błonia 1 czerwca między 15:00 a 19:00.

0: Słuchacie Radia Super FM. Fajne wydarzenie, transgraniczny piknik rodzinny przed nami już dzisiaj o godzinie 15 punktualnie, więc lada chwila się zaczyna, ale aż do 19 będzie trwać, także jeszcze zdążycie się tam wybrać. Popołudnie pełne muzyki, śmiechu, rozmów, wspólnej zabawy, no i fajnej letniej atmosfery w Rzędzinach. Dokładnie, co tam będzie się działo? Będzie robotyka Lego, będzie transgraniczny klub gier planszowych, będzie spotkanie z Elżbietą Bruską, tłumaczką książek Elisabeth von Arnim. Będzie konkurs fotograficzny i historyczny, a dokładnie będzie ogłoszenie wyników tego konkursu, no i będzie fajny koncert, Największe przeboje, które zagra Aleks Marek, możecie go znać z naszej anteny, i Przyjaciele, tak jest zatytułowany ten koncert. No i słuchajcie, od 15 do 19, dokładny adres: Rzędziny 6, transgraniczny piknik rodzinny, razem bez granic, od juniora do seniora, tak się reklamują, bardzo przyjemnie.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Blik. Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

słuchacie radia Super FM. Jeśli macie wolne popołudnie i o 14 dzisiaj nie macie co robić, no to ja wam podpowiem, co fajnego można robić. Można się wybrać do Teatru Letniego, bo tam właśnie, tam w Parku Kasprowicza dzisiaj dziecięca radość, taniec, muzyka i kolory, czyli dokładnie Święto Konwali 2026, 22 Ogólnopolski Dzień Przedszkoli. Święto Konwali to jest wyjątkowe wydarzenie, w którym wezmą udział dzieci z ponad 20 szczecińskich przedszkoli i szkół podstawowych. Na scenie Teatru Letniego najmłodsi będą prezentować układy taneczne i piosenki o różnorodnej tematyce regionalnej, morskiej, ekologicznej. No i nie tylko, będzie dużo fajnych tematów, dużo fajnych wydarzeń. Całość będzie podzielona na 4 bloki związane z edukacją przedszkolną. Święto i dla dzieci, i dla rodziców, i dla nauczycieli, no i dla wszystkich przyjaciół szczecińskich przedszkolaków. Jeśli macie ochotę wybrać się, zobaczyć, jak sobie najmłodsze szczecińskie pokolenie radzi na scenie, no to dzisiaj od godziny 14 w Teatrze Letnim, oczywiście darmowe jest tam wejście.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: profundo.
1: Za kilka chwil będzie już godzina 12:00. O tej porze wiadomości na naszej antenie. A ja Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam spokojnego weekendu, dobrego tygodnia i do usłyszenia. Ania Malec, miejcie się dobrze.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Reklama.
4: Może smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
5: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17:00 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
7: A jednak Fastwow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
6: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
7: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
6: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
7: Dzwoń do Fastwow. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastwow.pl.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
10: Większość kraju z ostrzeżeniem przed zagrożeniem pożarowym w lasach. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ryk amerykańskich silników w Katowicach. W czerwcu festiwal American Cars Mania.
3: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia obejmują obszar niemal całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Zaapelowano także, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Prognozy pogody z niepokojem obserwują służby na Mazowszu. Od wczoraj zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Odwołane są tam lekcje w miejscowej szkole, a w budynku zebrał się sztab kryzysowy.
11: Taką mamy teraz pogodę, taką ogromną suszę, że aż strach, bo myślę, że to się może po prostu powtarzać. Jeszcze są jakieś hipotezy o podpalenie?
12: Słyszałem, no to, że podpalenie, tak? Ale to nie wiadomo. No.
13: Na naszym terenie tutaj nocowało po prostu strażaków, jest non-stop rotacja między nimi.
10: Mówi wójt gminy Poświętne Sylwester Niśniak. Wcześniej mówili mieszkańcy miejscowości Żądza, którą wczoraj ewakuowano. Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim prowadzona jest na 300 hektarach, ale spali się na około 100. W akcji gaśniczej od rana bierze udział policyjny Black Hawk, również 4 samoloty typu Dromader. Na miejscu jest ponad 800 osób, to strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
14: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, mówię, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
10: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet kilka dni. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Nowe prawo poparła koalicja rządząca. Posłowie PiS i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości. Marne są szanse, by ustawę podpisał prezydent, bo zdaniem jego urzędników nowe prawo wprowadza de facto legalizację związków partnerskich. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza i decydować między innymi, czy chcą, czy nie odrębności majątkowej, ale także chodzi o prawo do mieszkania, dostępu do informacji medycznej, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Ryk amerykańskich silników będzie można usłyszeć w Katowicach. Pod koniec czerwca na lotnisku Muchowiec odbędzie się American Cars Mania. Organizatorzy spodziewają się blisko 2000 amerykańskich klasyków na czterech kółkach.
0: Jeśli chodzi o najpiękniejsze samochody, to Charger.
15: Ja bardzo lubię Cadillaca Eldorado na przykład.
0: A ja z 59 skrzydlaka, którym jeździł Elvis.
15: Na przykład, ale też Mustangi stare. To jest esencja Ameryki. Natomiast nie tylko te skrzydlaki przejeżdżają, ale też starsze samochody z lat 30.
10: Mówili organizatorzy Mariusz Wypychowski i Adam Rostalski. Oprócz amerykańskich samochodów będą też m.in. Texas Day z Rodeo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Czy wiecie, jaka jest najwyższa budowla w Szczecinie? Nie jest to budynek Pazimu, który według jednych źródeł ma 83 metry, według innych 92, a z anteną nawet 114. Nie jest to też Hansa Tower, która ma wysokość 95 metrów do dachu, a całkowitą z masztem 104 metry. Nie jest to też szczecińska katedra, której wieża wznosi się na wysokość 110 metrów. No to co jest najwyższe? Ten najwyższy obiekt ma 252 metry wysokości. Czyli, mówiąc obrazowo, musielibyśmy na dachu Hansa Tower postawić wieżę katedry, a potem dołożyć jeszcze pół Pazimu, żeby osiągnąć taką wysokość. No to co jest tak wysokie? To komin Wiskordu, dawnej fabryki, która produkowała kiedyś sztuczny jedwab, a potem kasety magnetofonowe. W latach największej świetności w fabryce pracowało nawet 3000 ludzi. Teraz fabryka już od dawna nie działa. 4 lata temu nawet wyburzono niższy 100-metrowy komin, ale ten komin, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka, przypomnę, wysoki na 252 metry, wciąż jest charakterystycznym obiektem w panoramie miasta i widać go z daleka. Do czego służy? W okresie pofabrycznym komin wykorzystywany był jako nadajnik radiowy, a przez pewien czas gniazdował tam też sokół wędrowny. Ale teraz ma jeszcze jedno zastosowanie. Komin, nie sokół. Na szczycie komina, nazywanego teraz Big Tower, zainstalowano specjalną platformę i zaczepy linowe. Domyślacie się, do czego służą? Oczywiście do skoków na bungee. Można z niego skakać od wiosny do jesieni, w weekendy i oczywiście w specjalnej zabezpieczającej uprzęży. I uwaga, bo to ciekawostka i to ważna. Jeżeli ktoś odważy się skoczyć, to będzie to najdłuższy taki skok na świecie, bo nasza wieża jest najwyższym na świecie obiektem do skoków. Jest wyższa nawet od bungee jumping w Chinach, a skok trwa 9 sekund, dwa razy dłużej niż na chińskim obiekcie. No to co? Kto się odważy skoczyć?
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
2: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
3: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
4: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
5: O, teraz to widzę wyraźnie.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
10: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
9: To dobre cechy charakteru.
10: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
11: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
14: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
15: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
16: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
0: Super FM zaprasza.
17: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Baltic Neopolis Orchestra świętuje w tym roku 18 urodziny. Z tej okazji muzycy zapraszają na wyjątkowy koncert pod hasłem Impro Mai, który rozpocznie się o 18 w Bałtyckim Porcie Kultury na Łasztowni. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen improwizacji, swobodnej atmosfery i muzycznych eksperymentów. W wydarzeniu weźmie udział m.in. pianista Aleksander Dębicz, a koncert ma mieć formę spontanicznej muzycznej podróży, tworzonej bez zapisanych nut. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Na teatralnych scenach również nie zabraknie znanych tytułów. Teatr Mały przypomina o spektaklu Dzień Świra Marka Koterskiego. To sceniczna adaptacja kultowego tekstu opowiadającego o codzienności Adasia Miałczyńskiego, pełnej frustracji, absurdów i gorzkiego humoru. Spektakl balansuje między komedią a dramatem, pokazując świat dobrze znany wielu współczesnym widzom. Teatr Kana zaprasza natomiast na przedstawienie Autoterapia. To komedia o relacjach między kobietami i mężczyznami, o codziennych konfliktach oraz naszych przyzwyczajeniach za kierownicą i poza nią. Twórcy spektaklu stawiają pytania o to, co naprawdę wpływa na ludzkie zachowania i jak wygląda współczesna komunikacja między ludźmi. Całość utrzymana jest w lekkiej, humorystycznej konwencji. Z kolei na scenie kameralnej Teatru Polskiego oglądać można spektakl Związek na odległość niewielką. To komedia inspirowana twórczością Stefanii Grodzińskiej i Macieja Zębatego, pełna błyskotliwego humoru, ironii i absurdalnych dialogów o relacjach damsko-męskich. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
15: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
16: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
0: To jest Super FM.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W studiu cały czas jest ze mną Wiktoria Kochaniak. Przypomnę, studentka Akademii Sztuki w Szczecinie, która dostała aż 2 nominacje do tegorocznego Grand Prix Photo.pl. Rozmawialiśmy już o nominacji numer 1. To jest kategoria Young Poland Stories. I mamy też kategorię drugą. To jest w sensie projekt drugi. All Nighter. Co roku blisko 600 młodych ludzi, osób z całego świata aplikuje na jeden z najbardziej prestiżowych kierunków mody w Europie, do Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. Powiem Ci, że bardzo mało piękna jest na tych Twoich zdjęciach tej Akademii. To jest, myślę, taki kontrast tego wszystkiego tutaj, bo Akademia Sztuk Pięknych, ktoś sobie pomyśli, prawda, piękne wnętrza, te sprawy, a tam chaos, nieuładzenie, wręcz brud momentami taki specyficzny. Co to był za projekt?
2: Myślę, że w wielu przypadkach za pięknym kryje się ciężka praca i
1: tę pracę chciałaś pokazać.
2: Wręcz nie piękno, tak? Wręcz jakieś takie odwrócenie. Tak, ja akurat ten projekt mam okazję realizować dzięki mojemu partnerowi, który rozpoczął studia, i proces rekrutacji był bardzo długi i dosyć trudny, a potem było jeszcze trudniej, i mam okazję mu towarzyszyć w tej przygodzie, w tej szkole, i widzę, jak te trudne warunki i jak taki trudny system nauczania kreuje bardzo ciekawe przestrzenie wokół tych ludzi, bo ci ludzie nie mają czasu, żeby zjeść, żeby posprzątać. Tam jest ciągła praca i wydaje mi się, że w tym projekcie chciałam szczególnie pokazać właśnie to, że ktoś, kto studiuje modę, nie ma czasu kupić sobie skarpetek i szyje po prostu ze skarpetami z dziurą.
1: Niemalże, tak.
2: Tak, tak. I chciałam pokazać właśnie to piękno, to niepiękno, które potem zamienia się w jakieś niesamowite sylwetki.
1: Wspomniałem o tym, że to jest projekt kolorowy, bo ten twój pierwszy nominowany był czarno-biały, taki mocno, że tak powiem, czarno-biały, mocno kontrastowy, o tym żeśmy rozmawiali, ale te kolory tutaj są takie mocno wyprane, one są mocny flash, mam wrażenie, użyty, i to tak celowo właśnie, żeby przerysować w pewnym sensie, że to nie są takie ładne, pocztówkowe kolory, prawda, tylko takie, no też jak gdyby współgrają z tym, o czym wspomniałem wcześniej, żeby pokazać, no tą taką, no, od podszewki, można powiedzieć, gdzieś tę całą historię. Czy to celowy zabieg był, żeby takie kolory to były, czy to po prostu tak wyszło w trakcie, jak to było?
2: Tak, zdecydowanie. Ja trochę chyba chcę być takim, próbowałam wczuć się w rolę takiego detektywa, że rozglądam się po tych przestrzeniach, odwiedzam tych ludzi, spędzam z nimi tą noc, w której oni pracują, i wyłapuję te właśnie fragmenty, te momenty, w których oni o których oni zapomnieli, czy które jakoś tam powstały przy okazji ich pracy. Więc taki zabieg flesza ma trochę taki charakter przyłapania kogoś na czymś. I faktycznie ten projekt jest zupełnie inny, bo ja też badam, w czym się odnajduję, co lubię, ale też różne projekty, różne sytuacje wymagają trochę innego podejścia, i faktycznie bar był bardzo intymny, taki przyciemniony, ta atmosfera jest zupełnie inna niż praca studentów mody.
1: Ale to taki, powiem Ci, że taki trochę smutny obraz z tego, przynajmniej ja takie wrażenie miałem, jak oglądałem te zdjęcia. One nie napawają jakimś takim pozytywem, jakąś radością,
2: projekt?
1: Tak, ten w Akademii. No właśnie, trudno mi nawet to nazwać, powiem szczerze, ale uczucie niepokoju towarzyszy, kiedy się ogląda te zdjęcia, powiem w taki sposób.
2: O proszę, to jestem, bardzo dziękuję za ten komentarz, bo każdy jakiś taki feedback jest dla mnie cenny, a tym bardziej, że te uczucia są trochę w przeciwieństwie do tego, jaki charakter ma ten projekt. No to nie jest nic przyjemnego, tak? To nie jest...
1: To nie jest przyjemne wyjście ze znajomymi do baru, jak w pierwszym projekcie, tylko to jest ciężka robota, nie?
2: To jest ciężka robota, to jest usłyszenie często w twarz, że coś, nad czym się pracowało całą noc, się nie
1: jest
2: nadaje.
1: Jest beznadziejne.
2: Dokładnie, i to są bardzo trudne warunki, ale mam nadzieję, ja bardzo, bardzo chciałabym, żeby ten projekt był wieloletni, chciałabym go rozciągnąć na kilka lat, i ja... Mam nadzieję, że będę kiedyś w stanie pokazać też to, czym ta praca, ciężka praca jest zwieńczona.
1: No dobrze, to być może będzie okazja jeszcze to obejrzeć. To też jest magia radia, że w momencie, kiedy słuchacie tej audycji, o ile słuchacie jej w dniu premiery, to już jest po gali Grand Prix Photo, już wiadomo, ile nagród Wiktoria zdobyła. No dobrze, słuchaj, to jeszcze myślę, to jest ciekawy moment na to, żeby w ogóle rozmawiać o fotoreporterce, o reportażu, bo to jest coś innego, nie? Fotografia reportażowa, fotoreporterka taka gazetowa, i ty fotografia reportażowa, wygląda wygląda na to, że tak już zostanie u ciebie? Czy jakieś inne, tak już na koniec króciutko zapytam, czy jakieś inne rodzaje fotografii wchodzą w grę?
2: Ciągle badam. Mam to szczęście, że jeszcze jestem w toku studiów i mam przestrzeń i czas na to, żeby sobie popróbować różnych rzeczy. Na razie ciągnie mnie może właśnie w tę stronę, o której bardziej powiedziałaś, ale to też po prostu wynika z tego, że widzę to, że to są jakieś okazje, które łapię, ale to, co przyniesie przyszłość, to ja jestem otwarta, chcę próbować, bo też w tej dobie AI i tego jak szybko świat się zmienia, ja też jestem ciekawa, co się ze mną stanie, co się stanie z tą fotografią, którą ja wybiorę, i chcę pozostawać otwarta i próbować różnych rzeczy.
1: No to się żegnamy w takim razie. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
1: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
3: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
1: Bilety do nabycia na eventim.pl.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
6: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
5: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
6: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom 0 w Galaxy Szczecin.
5: Przyjdźcie do Galaxy, będzie epicko.
7: I po reklamie.
8: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
9: W weekend na stacjach paliw taniej spadają ceny maksymalne. Polski prezydent chce odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie. Wciąż nie wiadomo, jak doszło do katastrofy dromadera podczas gaszenia Puszczy Solskiej.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Kolejna obniżka maksymalnych cen paliw. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł. To taniej niż dziś o 11 groszy, wynika z obwieszczenia resortu energii. 10 groszy mniej za litr może maksymalnie kosztować benzyna 98, bo 6,63. Najmniej potanieje olej napędowy o 3 grosze do 6,34 zł. Odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To proponuje prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. Premier apeluje, żeby tonować nastroje. Decyzja prezydenta Zełenskiego, jak mówi Donald Tusk, jest niepokojąca dla naszych relacji, ale tym zajmie się rząd. Ważne, by to robić rozważnie, podkreśla premier.
10: Ludzie, no nie każdy, kto będzie podpalał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest prezydent Ukrainy, czy prezydent Polski, robi fatalny błąd.
9: Do polskiego MSZ-u został wezwany już ambasador Ukrainy, któremu przekazano, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i jednoznacznie negatywnie ją ocenia. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Wtedy to właśnie kapituła miałaby się zająć odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy. Pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE 6 miliardów euro jest już w Polsce. Od wczoraj podpisywane są przez stronę rządową z polskimi firmami umowy finansowane z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z unijnego programu dozbrojenia SAFE to ponad 180 miliardów złotych. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Wciąż nie są znane przyczyny katastrofy dromadera, w którym w czasie pożaru Puszczy Solskiej zginął 65-letni pilot. Prokuratura Okręgowa w Zamościu nie wyklucza żadnego scenariusza. Powodem mogła być pogoda, awaria techniczna, czy też sam przebieg akcji, mówi rzecznik prokuratury Rafał Kawalec.
11: Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich okoliczności wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenie jego przyczyn i rozważenie, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Aktualnie w sprawie zabezpieczona jest różnego rodzaju dokumentacja, przesłuchiwani są świadkowie i prowadzone są inne czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.
9: Katastrofę samolotu bada też Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Nie miał w organizmie zabronionych substancji. Kierowca podejrzany o spowodowanie w kwietniu wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Tak wynika z opinii toksykologicznej, którą otrzymała prokuratura. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Pociągi przewiozły w kwietniu w Polsce blisko 39 milionów podróżnych. To o 10% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. No ale jest to mniej niż w rekordowym marcu tego roku, bo porównując miesiące do miesiąca, pasażerów było mniej o prawie 1,5 miliona, czyli blisko 4%. Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Czas więc na przegląd premier filmowych w szczecińskich kinach. Zbliża się Dzień Dziecka. Nowości w naszych kinach dedykowane są głównie widzom młodym i najmłodszym. Ten ostatni to odbiorca filmowy w ostatnich czasach najwierniejszy. Kilkuletni widzowie uwielbiają bowiem małe i skromne animowane opowieści. A takim właśnie filmem są Niesamowite przygody Skarpetek 3, ale kosmos. Najbardziej odlotowi bohaterowie książek dla dzieci powracają do kin z nowymi przygodami. Zagadka detektywistyczna, pojedynki na dzikim zachodzie i podróże w kosmos to dopiero początek. Nieco starszych, młodych widzów zainteresuje na pewno film Tom i Jerry – Przygoda w muzeum. Podczas pościgu w nowojorskim muzeum Tom i Jerry przypadkowo uruchamiają mityczny astralny kompas, który przenosi ich do olśniewającego złotego miasta rodem ze starożytnych legend. I jak to bywa w tych opowieściach, sporo będzie się tutaj działo. Kolejna propozycja dla młodych widzów to wystawny, familijny film zatytułowany Drzewo Magii. To spektakularna i pełna ciepła ekranizacja zrealizowana na podstawie uwielbianej serii książek dla dzieci. Polly i Tim wraz z trójką dzieci to współczesna rodzina, która staje przed koniecznością przeprowadzenia się na odległą angielską prowincję. Podczas eksploracji okolicznych lasów trafiają na niezwykłe drzewo, zamieszkane przez barwne, ekscentryczne istoty. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy. No i pomyślcie Państwo, co się dalej dzieje. Jest też wśród nowości w naszych kinach film dla widzów starszych, czyli zrealizowani z hollywoodzkim rozmachem Zawodowcy. W głównych rolach w tym filmie występują Jack Gyllenhaal i kręcący się obecnie po Polsce Henry Cavill, znany z roli Supermana i Wiedźmina. Fabuła Zawodowców skupia się na grupie elitarnych specjalistów, którzy operują w szarej strefie prawa, odzyskując skradzione miliardy tam, gdzie oficjalne służby zawodzą. Akcja goni akcja, przekręt goni przekręt. Za kamerą stoi Guy Ritchie, autor m.in. Przekrętu właśnie i filmów o Sherlocku Holmesie. To propozycja dla tych widzów, którzy w kinie szukają tylko rozrywki. A dla tych, którzy szukają nieco większych wrażeń, polecam w Pionierze klasyczny film Mickey i Nicky o dwóch kumplach, którzy wpadają w spore kłopoty. Jest też na ekranie najstarszego kina w Polsce najnowszy Frankenstein, produkcja doceniona kilkoma Oscarami, a która w kinach pokazywana jest rzadko. W Pionierze seans odbędzie się w niedzielę. Mist Guillermo del Toro zrealizował olśniewający spektakl i zdobył kilka Oscarów. Takich kinowych wrażeń właśnie Państwu życzę. Do zobaczenia w kinach. Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
4: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: Hej, to już 5 lat IKEA w Szczecinie. 30 maja przy Białowieskiej 2 zaczynamy wielkie świętowanie. Czekają na Was warsztaty z kultową niebieską torbą Frakta, ukryte nagrody w przestrzeni sklepu, lody dla najmłodszych oraz spotkanie z misiem Fablerem. A po wszystkim zapraszamy na pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły wydarzenia na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie. Super. Radio Super FM.
9: Super FM. Super. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Rozmawiam dzisiaj o badaniach prenatalnych, możliwościach diagnostycznych i leczniczych w ciąży z panią doktor nauk medycznych Anną Grzymałą-Figurą, specjalistą ginekologii, położnictwa oraz perinatologii. Kiedy wykonuje się badania prenatalne?
2: Badanie przesiewowe prenatalne wykonuje się dosyć wcześnie, bo już w pierwszym trymestrze. Badanie screeningu pierwszego trymestru wykonuje się między 11 a 13 plus 6 tygodni ciąży. Dlaczego? Dlatego, że jest to związane z tym, że musimy zmierzyć wtedy przezierność karkową. A przezierność karkową mierzymy właśnie wtedy, kiedy długość ciemieniowo-siedzeniowa, czyli długość dzieciątka naszego, jest między 45 a 84 mm, co koresponduje z tym wiekiem ciążowym 11, prawie 14 tygodni. I to jest nasz standard, który zawsze powinniśmy wykonać. Natomiast badanie wolnego pozakomórkowego DNA, które również wykonać możemy wcześniej, w zależności od jakiego testu użyjemy, bo jest aktualnie na polskim rynku 4 testy. Jeden, który nieszczególnie bym polecała. 2 dobre polskie testy i 1 amerykański. W zależności od tego, który wybierzemy, jeden z nich można robić już od 9 tygodnia ciąży, a pozostałe od 10 tygodnia. Także jeśli pacjentka ma takie życzenie i jest poinformowana o możliwościach diagnostycznych, może zrobić to badanie nawet przed screeningiem pierwszego trymestru, przed tym testem złożonym, tym tak zwanym testem PAPA. Ale nie musi. Może poczekać do wykonania badania pierwszego trymestru i dopiero potem mogą pojawić się wskazania, bądź nawet jeśli tych wskazań nie będzie do wykonania dalszej diagnostyki, może niezależnie od wszystkiego zrobić sobie również ten test. Jeszcze chciałam tylko wspomnieć, że badania pierwszego trymestru, ten screening pierwszego trymestru, oprócz oznaczenia ryzyka trisomii, dostarcza nam szereg innych informacji o anatomii dziecka, o tym, czy mamy zwiększone ryzyko preeklampsji, czyli takiego nadciśnienia tętniczego, które rzutuje na rozwój płodu i stan matki również i na rozwój zahamowania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu. Także tutaj tych informacji z tego badania mamy szereg, naprawdę dużo. Badanie wolnego pozakomórkowego DNA ogranicza się tylko do badania genetycznego, tak? I też niepełnego oczywiście, tak? Bo to, że my uzyskamy wynik badania wolnego pozakomórkowego DNA, czy nawet tego badania przesiewowego pierwszego trymestru, to nie gwarantuje nam, że dziecko jest zupełnie zdrowe. To nie mówi nam w 100% o tym, ale pokazuje nam, że my na tą chwilę nie widzimy żadnych nieprawidłowości u dziecka. Bo są różne choroby, na przykład choroby metaboliczne, których na tym etapie nie jesteśmy w stanie wykryć. Więc nie możemy powiedzieć, tak, pani dziecko jest 100% zdrowe, dajemy certyfikat. Nie. Ale na pewno widzimy, że na tą chwilę wszystko to, co nam dziecko pokazało, bądź to, co widzimy w badaniach dodatkowych, czy z markerów, czy z wolnego pozakomórkowego DNA, sugeruje, że dziecko na tą chwilę nie ma żadnych nieprawidłowości. I to jest bardzo cenna informacja dla mam, bardzo cenna. Natomiast są pewne ograniczenia wynikające z możliwości korzystania z tych badań, bo nie wszystkie te badania są refundowane. Jeżeli chodzi o wolne pozakomórkowe DNA, jest to badanie zupełnie nierefundowane.
1: To było, pani doktor, moje kolejne pytanie. O to, czy badania prenatalne są płatne, czy są właśnie refundowane, lub w jakich okolicznościach mogą być refundowane?
2: W niektórych okolicznościach mogą być refundowane, ale jeżeli chodzi o badania przesiewowe, tak jak mówiłam, powinny być zalecone każdej pacjentce. Ale badania przesiewowe pierwszego trymestru, ten tak zwany test złożony, test PAPA, jest refundowany, ale tylko dla niektórej grupy pacjentek. Wchodzi tutaj pacjentki, które ukończyły 35 rok życia. Nawet jeżeli to jest dany rok kalendarzowy, już te pacjentki się łapią na refundację takiego badania. Jeżeli urodziły w poprzedniej ciąży dziecko z aberracją chromosomową, jeżeli same mają translokację u siebie bądź partnera, to wtedy jak najbardziej takie badania są refundowane, bądź jeśli w badaniu ultrasonograficznym widzimy niepewne nieprawidłowości. To również stanowi wskazanie do tego, żeby takie badanie było refundowane, bądź jeżeli pacjentka jest obciążona ryzykiem choroby monogenowej czy wieloczynnikowej. Czyli nie jest to niestety badanie, które może wykorzystać każda pacjentka w ramach NFZ, co niestety jest smutne, bo i w innych krajach, które mają bardzo podobne PKB, te badania są refundowane dla większości pacjentek, praktycznie dla wszystkich. Miejmy nadzieję, że się to kiedyś zmieni, bo to jest badanie, które powinna naprawdę wykonać każda pacjentka, a niestety pacjentki odmawiają z uwagi na koszt tego badania. Mimo że ten koszt może nie jest bardzo wysoki, jeżeli chodzi o test złożony, są ceny w zależności od tego, w jakim miejscu to wykonujemy, to jest cena mniej więcej około 400-450 zł. Czasami więcej, czasami troszkę mniej. Natomiast no, dla niektórych pacjentek jest to barierą niestety. Dlatego każdy, skoro powinna to wykonać każda ciężarna, powinien on być dla każdej, tak? No niestety są te ograniczenia. Miejmy nadzieję, że to się w najbliższej przyszłości zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o wolne pozakomórkowe DNA, ten test nigdzie, w żaden przypadku nie jest refundowany, nawet jeżeli istnieją wskazania do tej diagnostyki. Tak jak mówiłam, jeżeli nam w teście złożonym wychodzi ryzyko pośrednie i rekomendowana jest dalsza diagnostyka właśnie w postaci wolnego pozakomórkowego DNA, niestety takie badanie musi pacjentka wykonać sama, na własny koszt. A to już jest koszt nieco wyższy.
0: Klinika Zdrowia w radiu Super FM.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Morze. Smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
13: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Hej, to już 5 lat IKEA w Szczecinie. 30 maja przy Białowieskiej 2 zaczynamy wielkie świętowanie. Czekają na Was warsztaty z kultową niebieską torbą Frakta, ukryte nagrody w przestrzeni sklepu, lody dla najmłodszych oraz spotkanie z misiem Fablerem. A po wszystkim zapraszamy na pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły wydarzenia na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
16: I po reklamie.
17: Jest 14. Wiadomości Super FM.
18: Nadal trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru na Mazowszu. Potem o zamieszkach, które przerwały Juwenalia w Gliwicach. I dobre wieści dla kierowców dotyczące cen paliw w przyszłym tygodniu.
16: Super FM. Wiadomości.
18: Marcin Krzemiński. Trwa kolejna godzina akcji gaszenia wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. Sztab akcji w miejscowości Międzyleś odwiedził premier. Donald Tusk ocenił, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale jest lepiej niż było wczoraj wieczorem. Odebrałem raport, który pokazuje, jak dużą pracę wykonano przez całą noc, podkreślał Tusk.
19: Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale no, ludzie są tutaj przygotowani.
18: Szef rządu dodał, że nie ma na razie ryzyka zarządzenia kolejnej ewakuacji ludzi. Przekazał też, że chęć wsparcia polskich strażaków zgłosili Słowacy. Donald Tusk podkreślał też, że ci sami strażacy, którzy dziś gaszą duży pożar lasu na Mazowszu, wcześniej walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, które przerwały wczoraj igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do nich, gdy tłum nie mógł wejść na teren imprezy. Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
0: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
18: Służby nie potwierdzają informacji, by ktoś został poszkodowany. Pieniądze z programu SAFE muszą wzmocnić europejską obronę też przed takimi atakami jak dziś w Rumunii, komentuje Komisja Europejska. Dziś rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Ranne są dwie osoby. Zagrożenie atakami hybrydowymi ze strony Rosji jest realne. Musimy też wzmocnić nasze systemy antydronowe, mówi rzecznik Komisji Thomas Renier. Oczywiście chodzi o obronę naszej wschodniej flanki, ale też Unii Europejskiej jako całości. Dlatego Komisja wzmacnia swoje wysiłki, żeby kraje członkowskie i przemysł obronny mógł inwestować i SAFE gra w tym kluczową rolę. Dzisiaj Polska jako pierwszy kraj dostała przelew zaliczki z programu pożyczkowego SAFE od Komisji Europejskiej. To ponad 6,5 miliarda euro. Nawet poniżej 6 zł za litr. Do takiej wysokości mogą spaść w przyszłym tygodniu ceny paliw, twierdzą analitycy rynku. To dzięki niższym cenom ropy oraz przedłużeniu pakietu CPN. Dzięki niemu też niższe będą ceny maksymalne paliw w weekend i poniedziałek. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 5 groszy, a oleju napędowego 6,34. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży. Po ponad 30-letniej przerwie składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
20: To jest Super FM
21: na 97,5.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Wyobraźmy sobie, że miasto niemal znika z powierzchni ziemi. Ogień przechodzi przez ulice, drewniane domy płoną, jeden po drugim, mieszkańcy patrzą, jak znika ich codzienny świat. No a potem przychodzi czas odbudowy i ktoś mówi: posadźmy drzewa. Brzmi jak początek bajki, albo bardzo takiego dziwnego planu urbanistycznego. Tymczasem właśnie od takiej decyzji zaczęła się historia jedna z najbardziej niezwykłych miejscowości północnej Szwecji – Umeå. Umeå, położone nad rzeką Umeälven, kilkanaście kilometrów od Zatoki Botnickiej, znane jest dzisiaj jako miasto brzóz. Ale do tego jeszcze wrócę. Miasto znajduje się naprawdę daleko na północy. No, patrząc na mapę Europy, można odnieść wrażenie, że jesteśmy już niemal przy końcu kontynentu. Mimo to nie jest to jakaś tam niewielka osada zagubiona pomiędzy lasami i śniegiem, ale największe miasto północnej Szwecji, jeden z najważniejszych ośrodków akademickich całego kraju. Historia zaczęła się oficjalnie w XVII wieku, kiedy prawa miejskie nadał mu Gustaw II Adolf. Był to okres, kiedy Szwecja stawała się europejskim mocarstwem, potrzebowała silniejszych ośrodków na północy. Ale życie tutaj niestety nigdy nie było łatwe. Miasto doświadczało pożarów, konfliktów, rosyjskich ataków. Podczas wojny rosyjsko-szwedzkiej na początku XVIII wieku wojska rosyjskie spaliły niemal całe miasto, całe Umeå. Jednak największa katastrofa przyszła później, w 1888 roku. Wystarczył silny wiatr i niewielka iskra. Pożar rozprzestrzenił się błyskawicznie, a ponieważ większość zabudowy była drewniana, praktycznie całe centrum miasta zniknęło. I właśnie wtedy mieszkańcy podjęli decyzję, która do dziś nadaje Umeå wyjątkowy charakter. Zaczęto sadzić tysiące brzóz. No nie chodziło tutaj o estetykę. Drzewa miały po prostu tworzyć naturalne bariery, utrudniające rozprzestrzenianie się ognia. Dzisiaj rosną ich tutaj tysiące i właśnie dlatego Umeå zyskało swój niezwykły przydomek miasta brzóz. No niewiele osób spodziewa się, że to spokojne północne miasto odegrało również ogromną rolę w świecie muzyki, muzyki alternatywnej. W latach 80. i 90. było jednym z największych ośrodków sceny hardkorowej i punkowej w całej Skandynawii. Północna Szwecja kojarzy się zwykle z ciszą, lasami i reniferami, a tymczasem tutaj, proszę bardzo, pojawiają się gitary, koncerty, muzyczna kontrkultura. No i jeszcze na koniec jedna ciekawostka. Umeå stało się jednym z najważniejszych miejsc rozwoju ruchu straight edge, promującego życie bez alkoholu i używek. No proszę, takie dziwne połączenia tych wszystkich elementów daleko na północy, w północnej Szwecji. A my słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, cześć.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Reklama.
1: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
2: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęście?

0: fajnym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Hej, to już 5 lat IKEA w Szczecinie. 30 maja przy Białowieskiej 2 zaczynamy wielkie świętowanie. Czekają na Was warsztaty z kultową niebieską torbą Frakta, ukryte nagrody w przestrzeni sklepu, lody dla najmłodszych oraz spotkanie z misiem Fablerem. A po wszystkim zapraszamy na pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły wydarzenia na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
12: Super FM zaprasza.
13: Barbara Gądek, czas na najświeższe wiadomości ze szczecińskiej sceny kulturalnej. Nadchodzący weekend zapowiada się niezwykle emocjonująco. Przed nami wielki jubileusz wielkiej gwiazdy oraz egzotyczna podróż bez opuszczania miasta. W nowej dekadencji będzie prawdziwe święto polskiego teatru i kina. Swoje 50-lecie pracy artystycznej świętować będzie wybitna aktorka Dorota Stalińska. Z tej okazji artystka przygotowała dla szczecińskiej publiczności wyjątkowy program pod tytułem Ratuj się kto może. Nie dajcie się jednak zwieść, bo to nie będzie zwykły recital, ale pełnokrwisty wieczór muzyczno-poetycko-kabaretowy. Usłyszycie najlepsze piosenki, najważniejsze wiersze i najzabawniejsze fragmenty kultowych przedstawień. Szykuje się wieczór, w którym głośny śmiech spotka się z głęboką refleksją nad życiem. A w sobotę porzucamy Szczecin i ruszamy prosto do Azji Południowo-Wschodniej. Morskie Centrum Nauki zaprasza na spotkanie z Przemysławem Dąbkiem, zatytułowane Good Morning Vietnam, czyli Istny Saigon. To będzie niezwykle barwna, subiektywna opowieść o kraju kontrastów. O miejscu, gdzie klaksony grają głośniej niż budzik, a poranek zamiast od kawy zaczyna się od miski parującego pho. Dowiecie się m.in. jak ugotować prawdziwy wietnamski rosół i czemu w Wietnamie niezwykle łatwo zostać milionerem oraz co wspólnego ma ten kraj z King Kongiem. Będzie bez lukru, za to z ogromną dawką humoru i anegdot o nocnych autobusach czy jeździe skuterem w stylu kto pierwszy ten przeżyje. A na deser zupełnie dosłownie podczas prelekcji będziecie mogli skosztować wyjątkowej, oryginalnej zielonej herbaty prosto z Wietnamu. Szczegóły dotyczące biletów i rezerwacji znajdziecie na stronach internetowych organizatorów. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
10: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
14: Tak. Tak gra.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie rozwiązuj problemów za ludzi. Zadawaj pytania. Wyobraź sobie, że ktoś przychodzi do ciebie z problemem. Mówi, co się dzieje. Czeka. I ty wiesz. Ty wiesz, bo masz doświadczenie. I widzisz rozwiązanie od razu. Więc co tam mówisz, co zrobić. Konkret, szybko, temat zamknięty. I rzeczywiście faktycznie działa. Tylko, że za chwilę ten sam schemat wraca. Z innym tematem, z inną osobą, albo nawet z tym samym człowiekiem. I znowu jesteś potrzebna, bo kiedy dajesz odpowiedzi, rozwiązujesz problem na dziś, ale nie budujesz myślenia na jutro. To trochę jak niesienie kogoś na plecach. No, na chwilę jest szybciej, łatwiej, tylko że ta osoba nie uczy się iść. Dlatego w pracy lidera ważne jest jedno przesunięcie. Z odpowiedzi na pytania. Nie po to, żeby było trudniej, oczywiście, że nie, tylko po to, żeby było trwale. Co już próbowałaś? Co tu jest najważniejsze? Jakie widzisz opcje? I nagle dzieje się coś innego. Cisza, myślenie, szukanie, a potem własna decyzja. I to jest moment, w którym zaczyna się rozwój. Bo ktoś nie tylko rozwiązał problem, tylko zrozumiał, jak to zrobić. Spróbuj jeszcze raz. Zanim podasz rozwiązanie, zadaj jedno pytanie i sprawdź, co się wydarzy.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama.
1: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
9: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Hej, to już 5 lat IKEA w Szczecinie. 30 maja przy Białowieskiej 2 zaczynamy wielkie świętowanie. Czekają na Was warsztaty z kultową niebieską torbą Frakta, ukryte nagrody w przestrzeni sklepu, lody dla najmłodszych oraz spotkanie z misiem Fablerem. A po wszystkim zapraszamy na pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły wydarzenia na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: I po reklamie.
14: Jest 15. Wiadomości Super FM.
15: Iga Świątek górą w pojedynku z Magdą Linet w Paryżu. Potem Rumunia, po tym jak na jej terytorium spadł rosyjski dron. Zajrzymy też na autostradę A4, gdzie rusza ważny i nieco uciążliwy remont.
0: Super FM. Wiadomości.
15: Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdę Linet, choć zwycięstwo nie przyszło jej łatwo, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
16: Ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała.
15: A jutro awans do czwartej rundy French Open zagra Maja Chwalińska. Unia Europejska, NATO i kraje naszego kontynentu wyrażają solidarność i deklarują wsparcie dla Rumunii, na której terytorium spadł rosyjski dron. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście mieście Gałacz we wschodniej Rumunii. Ranne zostały dwie osoby. Tomasz Rochowski.
7: To rażące naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla szefowa dyplomacji 27 Kaja Kallas. Sekretarz generalny NATO podkreśla, że lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Mark Rutte wyraził całkowitą solidarność z Bukaresztem i zadeklarował, że sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra jego terytorium. Taką gotowość wyrazili też Amerykanie, Brytyjczycy czy Niemcy. Chcę to wyraźnie zaznaczyć, sytuacja jest pod kontrolą, nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, ale skutkami konfliktu, który toczy się za naszą granicą. Mówił jeden z rumuńskich generałów. Prezydent tego kraju przekazał, że armia nie mogła zestrzelić drona bez narażania cywilów.
15: Solidarność z Rumunią wyraził także prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że rosyjski atak to kolejna odsłona wojny hybrydowej. Noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia dotyczy województwa lubuskiego, większości Dolnego Śląska i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Będą kontynuowane, ale ze wzmocnionym policyjnym zabezpieczeniem. Igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Decyzje podjęły władze miasta, uczelnia, organizator i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Przypomnę, że wczoraj podczas imprezy doszło do zamieszek i w efekcie przerwania koncertu policja zatrzymała jedną osobę, 17-latka, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Nie ma informacji, by w wyniku zamieszek ktoś odniósł obrażenia. Uwaga kierowcy, ruszył remont autostrady A4 pomiędzy węzłami Przemyśl i Korczowa. Na początek prace będą prowadzone na prawym pasie trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, w tym objazdów dla samochodów ciężarowych. Remont zakończy się w październiku.
8: Super FM, 100% szczecińskie.
17: 100% szczecińskie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Zespół Roxette i utwór How Do You Do przed chwilą na naszej antenie. How Do You Do, czyli po polsku jak się masz? No właśnie, takie pytanie moglibyśmy zadać kierowcom na szczecińskich drogach, bo właśnie teraz w Radiu Super FM przyszedł moment na sprawdzenie, co tam na ulicach w stolicy Pomorza Zachodniego słychać. No i tak na pierwszy rzut oka widać, że w samochodzie nie można spać, to tak w nawiązaniu do innego hitu Roxette, czyli oczywiście Sleeping in My Car. Mamy najnowsze wieści z trasy zamkowej, tu w kierunku prawej strony miasta był wypadek, tam warto uważać i nieco zwolnić. W drugą stronę jedziemy za to bez problemów. Spory korek uformował się już na Energetyków i Moście Długim, dalej na Wyszyńskiego również trzeba trochę postać. Wielu kierowców czeka teraz przed wjazdem na Plac Szarych Szeregów, tam szczególnie jedąc od Placu Odrodzenia trzeba zarezerwować sobie kilka minut więcej. Kłopoty również na Alei Wyzwolenia i Kołłątaja, to przed wjazdem na Rondo Giedroycia. Od kilku godzin nie przejedziecie także ulicą Emilii Plater, tam w związku z odkryciem pustej przestrzeni pod jezdnią zablokowano przejazd w kierunku Stoczni Szczecińskiej. Warto więc uciekać w Miedzianą, jadąc w obie strony, ale uwaga, bo tam też na pewno zaraz zacznie się korkować. Co jakiś czas hamulca używamy także na ulicy Stalmacha, to niezależnie od kierunku jazdy. Zderzak w zderzak pojedziemy także na Komuny Paryskiej, przed skrzyżowaniem z Obotrycką. Klasycznie o tej porze samochodów sporo także na Bogumińskiej, tamte rejony polecamy omijać.

0: Reklama.
1: Może smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
2: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
3: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
2: No właśnie, widzę.
3: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
2: Serio? To czemu ja się tu męczę?
3: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
4: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
5: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
4: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
5: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
4: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
5: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
6: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
7: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex, każde okno niezrównane w swojej klasie.
8: Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
9: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
8: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
9: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom zero w Galaxy Szczecin.
8: Przyjdźcie do Galaxy, będzie epicko.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
0: Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek. Czas na najświeższe wiadomości ze szczecińskiej sceny kulturalnej. Przed nami weekend pełen premier i wielkich muzycznych powrotów. Szczecińskie instytucje kultury przygotowały propozycje, które zachwycą zarówno najmłodszych, jak i starszych melomanów. Zaczynamy od wyjątkowego wydarzenia dla całych rodzin w Operze na Zamku. Na sali głównej czeka nas wielka premiera bajki muzycznej Toto, autorstwa Ernesta Bryla, Małgorzaty Goraj i Marka Sarta. To wzruszająca, współczesna wersja Brzydkiego Kaczątka. Opowiada o wyklutym z jajka Toto, stworzeniu, które wygląda i śpiewa inaczej niż wszyscy, przez co mierzy się z odrzuceniem. To mądra lekcja o tolerancji, akceptacji i odwadze mówienia nie złym rozkazom. Premiera zbiega się z setną rocznicą urodzin kompozytora Marka Sarta, a na scenie zobaczycie pełen skład, chór oraz orkiestrę Opery na Zamku. Z Zamku Książąt Pomorskich przenosimy się do Teatru Współczesnego, który na scenie Nowe Sytuacje prezentuje premierę spektaklu Mozaika. Co ma ze sobą wspólnego szkiełko z mozaiki w kultowym lokalu z pasztecikami przy Wojska Polskiego, pusta walizka bez kółka i samolot rolniczy z Grenlandii? Twórcy z uśmiechem opowiadają, my też nie wiemy. Wiadomo jednak, że to niezwykły muzyczny spektakl o ludziach szukających siebie w mieście, które musiało zbudować się na nowo. To rzecz o naszym Szczecinie, dowód na to, że miasto naprawdę istnieje i kryje w sobie niesamowite historie. Na koniec prawdziwa petarda dla fanów muzyki pop i lat 90. Szczecińska Filharmonia zaprasza na widowiskowe show Hello Roxette. Przygotujcie się na sentymentalną, ale niezwykle energetyczną podróż w czasie do lat, gdy radio bez przerwy wypuszczało hity szwedzkiego duetu. Na scenie będą legendarne przeboje, ale w zupełnie nowych, porywających aranżacjach, wzbogaconych o efektowną oprawę wizualną i taneczną. To był serwis kulturalny w Radiu Super FM. Po więcej informacji zapraszam do kolejnych serwisów.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
1: Radio Super FM w 100%.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Cały czas w Radiu Super FM monitorujemy dla Was to, co dzieje się na drogach w Szczecinie. Duży ruch, jak to zwykle o tej porze bywa, jest na Gumieńcach, a dokładniej na rondzie Gierosa. Tutaj jadąc czy to ku Słońcu, czy Europejską, czy Dworską, no to trzeba doliczyć do swojego przejazdu co najmniej kilka, może kilkanaście minut. Uważać muszą również kierowcy na Mierzynie. Tutaj skrzyżowanie Weleckiej z Topolową wypchane samochodami, szczególnie w kierunku wjazdu do Szczecina. Długa kolejka także na Południowej w kierunku ronda Hakena. To stajemy dosłownie tuż za zjazdem z ronda Uniwersyteckiego i tak żółwim tempem przemieszczamy się aż do wjazdu na rondo Hakena właśnie. Podobne rozmiary ma korek na Floriana Krygiera, tutaj dosłownie kawałek za skrętem w Ustowską, musimy już wciskać hamulec. Spory ruch na Krygiera także w kierunku Prawobrzeża, ale to tylko na początku, potem jedziemy raczej płynnie. Po prawej stronie Odry korków również nie brakuje, tutaj stoimy na przykład w obie strony na Batalionów Chłopskich, ale także na Struga, to przed skrzyżowaniem z Gryfińską. Omijać trzeba także Pomorską, tam stoimy w kierunku ronda Łupaszka, ale jadąc do Emilii Gierczak i Goleniowskiej, które same w sobie też przejezdne nie są. Uwaga także na krzyżówce Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią, tam również trzeba będzie poczekać nieco dłużej.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
11: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
12: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
13: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
14: Hello Chery
13: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
5: I po reklamie.
15: Tak gra.

0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
1: To kluczowe godziny, mówi minister Kierwiński o walce z pożarem na Mazowszu. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. Proboszcz z konkursu, tak jest w archidiecezji lubelskiej.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że decydujące mają być najbliższe godziny.
3: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
1: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Na to wszystko przez panującą suszę. Deszcz upada jak na lekarstwo i jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją kolejne rekordy w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano wczoraj prawie 38 stopni. Isabelle Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. Aby zachować możliwe do życia warunki, spędza dnie przy całkowicie zasłoniętych oknach.
4: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
1: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób, z kolei w Wielkiej Brytanii utonęło 11, które szukały ochłody przed wysokimi temperaturami. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, o czym poinformował na portalu X szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest też decyzja o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Podjął ją dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW. Służby nie chcą jednak zdradzać szczegółów sprawy ze względu na dobro postępowania. Konsul Rosji w Konstancy personel non grata w Rumunii musi opuścić terytorium państwa. Zamknięty zostanie też konsulat generalny w Konstancy. To reakcja Bukaresztu na wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. W wyniku tego incydentu ranne zostały 2 osoby. Archidiecezja lubelska wybiera proboszczów za pomocą konkursu. To nowatorski w skali kraju pomysł. Kandydaci muszą mieć minimum 15 lat posługi, przedstawić życiorys i własną wizję na prowadzenie parafii. Zgłosiło się ponad 50 kapłanów, m.in. do parafii w Lublinie, Puławach czy w Chełmie. Teraz czas na rozmowy, mówi ksiądz dr Adam Jaszcz, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
5: Księża mają różne umiejętności, trzeba zadbać o młodzież, w innej parafii o seniorów, jeszcze w innej nie ma ministrantów przy ołtarzu.
1: Trzymamy kciuki za kandydatów, a parafianom oczywiście życzymy zadowolenia z duchowych przewodników wybranych za pomocą konkursu.
2: Super FM. Pogoda.
6: Od jakiegoś czasu już w Szczecinie na pogodę zdecydowanie nie możemy narzekać, chyba że ktoś nie lubi, jak jest bezchmurne niebo i wysokie temperatury. Dzisiaj w szczytowych momentach 25 stopni Celsjusza, wieczorem 16, ale uwaga, uwaga, synoptycy przewidują, że dzisiaj w nocy może nawet zadrzmieć. Jutro znowu bezchmurne niebo i 22 stopnie, w niedzielę też, tylko że wtedy w niedzielę po południu trochę może się pogoda nam zepsuć. Niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że przed nami piękne wejście w czerwiec.
2: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
6: No i to nas niewątpliwie cieszy. Czas na piątkowe spotkanie w magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM. Intensywne dodam, bo to był intensywny piątek. Na Emilii Plater bardzo poważne utrudnienia w ruchu. Za moment połączymy się na żywo z naszym reporterem, który jest na miejscu i sprawdza, co to za wyrwa w ziemi zupełnie niespodziewanie pojawiła się na miejscu ulicy, która od niedawna jest remontowana. Po cmentarzu centralnym w Szczecinie biegają łosie. Również będziemy mówić o tym niecodziennym zdarzeniu. Poza tym będzie o tajemniczych plakatach, które pojawiły się w Szczecinie, czy o nowym oddziale szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej, gdzie przeniesiona zostanie część pacjentów onkologicznych, ale to dobra wiadomość, bo to akurat oznacza zdecydowanie rozwój tego miejsca. Te informacje, ale także m.in. sport, pomoc drogowa i dużo dobrej muzyki, to wszystko przed nami, więc mam nadzieję, że piątkowe popołudnie słoneczne, przyjemne spędzicie razem z Radiem Super FM. Zapraszam, 4,5 minuty po 16.

0: I w tym mieście dostajemy od Was mnóstwo sygnałów, na przykład o niekursujących tramwajach na placu Rodła w stronę północnych dzielnic Szczecina, o objazdach autobusowych, które są spowodowane, no właśnie, czymś, co wydarzyło się na ulicy Emilii Plater. I to nie jest remont, chociaż pewnie jest to jakaś konsekwencja tego rozpoczętego zaledwie kilka dni remontu. Andrzej Kutys jest na miejscu. Andrzeju, dzień dobry. Powiedz mi, czy rzeczywiście mamy do czynienia z pierwszą niespodziewaną sytuacją podczas remontu ulicy Emilii Plater?
1: Jak to się mówi, szybko poszło. Raptem dwa dni, a jeszcze dwa dni temu, kiedy dokładnie mniej więcej o tej samej porze w magazynie, ale to był dzień, zapowiadaliśmy, że no już są te wydzielone pasy, że już jest zmieniła organizacja, że już pierwsze zdarcie jezdni na pierwszym odcinku. No to też od razu się zastanawiałem, kiedy dojdzie do jakichś niespodziewanych sytuacji. Niniejszym możemy ogłosić pierwszą dziurę, pierwszą wyrwę. Także myślę, że tu nieco będę ironizował. Początek naszej długiej przygody z remontem Emilii Plater dopiero się rozpoczyna. Oczywiście mieszkańcom nie będzie tak do śmiechu, ale też troszeczkę pocieszę, bo ja też oprócz tego, że sprawdziłem, co dzieje się w tym miejscu i tę dziurę możecie zobaczyć nawet na krótkim filmiku, jaki jest na naszym facebookowym profilu Radia Super FM. Dziura, która grozi zapadliskiem, bo tam może być pusto, dlatego to zostało zamknięte. Natomiast tak jak patrzę, co tu się dzieje, jeżeli chodzi o ruch samochodów w okolicy, to czy też na ulicy Miedzianej, czy też dalej Ceglana, 1 Maja, czyli w okolicy Akwaparku i to dalej ulica Szczanieckiej, no na ten moment wygląda na to, że ten ruch jest normalny o tej porze, czyli wzmożony, ale jakichś bardzo poważnych sytuacji nie ma. Oczywiście osobną kwestią jest to, o czym wspominałeś, czyli autobusy, zmienione rozkłady. No tutaj niestety pasażerowie muszą być na to wyczuleni, muszą sobie sprawdzić, chociażby na stronie ZTITM, no też słuchać oczywiście Ciebie w magazynie, ale to był dzień naszych pomocy drogowych. Natomiast no cóż, wiemy, ile trwała przebudowa Pomorzan, jak bardzo się opóźnia, bo cały czas nie jest jeszcze zakończona. Oby tak się nie stało na Emilii Plater, to będzie odcinkami robione, więc pewnie jeszcze nie raz będzie okazja, żeby o tym, czy to w magazynie, ale to był dzień, czy w naszych wiadomościach, czy na naszym Facebooku, na naszej stronie, żeby jeszcze ten temat poruszać.
0: Tutaj rzeczywiście dużo internauci piszą do nas na Facebooku o tym, że autobusy kursują objazdami i że widać korki dookoła, chociażby na ulicy Szczanieckiej czy na ulicy Firlika w stronę Druckiego-Lubeckiego. Czy Ty tam, gdzie jesteś, też widzisz wzmożony ruch samochodowy i takie próby unikania?
1: Wiesz co, no ja właśnie już przeszedłem. Jestem na ulicy Szczanieckiej w tym momencie. Ja już przeszedłem całą tę okolicę, o której wspominałem. Miedziana, Ceglana, 1 Maja, na Firlika być może, ale no to w stronę już wyjazdu, czyli na północ o tej porze standardowo robią się te korki. Natomiast na Szczanieckiej odpukać nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Ja regularnie tędy jeżdżę i wiem, że bywało dużo, dużo, dużo gorzej. W tym momencie jest, można powiedzieć, że nawet bardzo dobrze. Ale to wiadomo, no popołudniowy szczyt komunikacyjny,
0: różnie
1: sytuacja
0: może być.
1: Jest dynamiczna.
0: Tak jest. Andrzej Kutys na miejscu. Bardzo Ci dziękuję, Andrzeju.
1: Dziękuję.
0: A jednocześnie informujemy naszych słuchaczy, że autobusy linii 53-67 od przystanku Szczanieckiej jeżdżą do przystanku Stocznia Szczecińska ulicą Szczaniecką 1 Maja i dalej będą skierowane objazdem ulicą 1 Maja. Uruchomione będą także dodatkowe przystanki na wysokości Fabryki Wody i Biznes Parku na 1 Maja, więc można się spodziewać, że no miejmy nadzieję, ta wyrwa nie będzie problemem horyzontalnym, chociaż niestety spodziewam się, że to wyłączenie ulicy Emilii Plater jeszcze trochę może potrwać. Za chwilę pomoc drogowa i do tego tematu pewnie wrócimy. Ale.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Dostajemy od Was bardzo dużo sygnałów, że to nie jest łatwy piątek na ulicach naszego miasta i tutaj mówię już nie tylko o ulicy Emilii Plater i o tych niespodziankach, o których Andrzej Kudys mówił Wam przed momentem, ale także między innymi o tym, że są awarie tramwajowe dzisiaj dość liczne w naszym mieście i one tutaj kumulują się w centrum, ale także na Niebuszewie. Był problem z tramwajami na placu Rodła, teraz jest problem z tramwajami na wysokości ulicy Matejki, sznurek tramwajów czeka na możliwość przejazdu, problem jest, są prawdopodobnie awarie techniczne, w tym momencie więc czekamy na kolejne sygnały od Was, bo widzę, że tych tramwajów tutaj jest już całkiem sporo. Jeżeli mówimy o standardowej komunikacji, no to tak w kratkę trochę, bo są takie odcinki, przez które naprawdę bardzo ciężko się obecnie jeździ, na przykład plac Żołnierza Polskiego zakorkowany i to tak całkiem porządnie w stronę Kaskady. Tutaj więc zjazd z trasy zamkowej trochę może Wam zająć, choć sam przejazd przez trasę zamkową już w tym momencie jest dość bezproblemowy, a więc to akurat dobra wiadomość. Gorzej jest, jeżeli na przykład próbujemy się dostać do ulicy Bałuki, tutaj spory zator na placu Zwycięstwa, także do skrzyżowania z Krzywoustrojem Alejem Wojska Polskiego trochę trzeba poczekać. Przejazd przez Most Długi już bez problemów, ale przez Rondo Portowców i tamte okolice niestety kłopotów jest całkiem sporo. Prawobrzeże. Sprawdźmy, jak mocne problemy sprawi nam przejazd przez Prawobrzeże. Batalionów chłopskich powolutku, aczkolwiek powiedzmy jeszcze nie aż tak bardzo źle, jeżeli mówimy o tej trasie prowadzącej do Ronda Ułanów Podolskich. Potem, jeżeli już pokonamy to rondo, to dalej batalionów chłopskich w stronę Gryfińskiej raczej bez większych kłopotów, aczkolwiek samo skrzyżowanie na przykład Anieli Trzywoni Emilii Gierczak tu już może nie być tak łatwo. Podobnie zresztą na Pomorskiej i Racławickiej w stronę ulicy Goleniowskiej. Tutaj wyjazdówka z miasta w stronę Goleniowskiej właśnie trochę czasu może nam zająć, chociaż to i tak nic w porównaniu z tym, jeżeli wybierzemy trasę ulicą Pomorską w stronę wyjazdówki, czyli do Ronda Upaszki, a następnie w stronę Struga. Tutaj zator jest naprawdę bardzo poważny i będę Was przed nim mocno ostrzegać, bowiem ani wjazd do Szczecina od tej strony, ani wyjazd niestety nie jest łatwą sprawą. Tutaj więc węzeł Kijewo poważnie zakorkowany w stronę wjazdową i w stronę wyjazdową. Chyba już część mieszkańców udaje się na weekendowy wypoczynek nad morze, bo ta wyjazdówka jest porządnie zakorkowana.

0: Tina Turner w Radiu Super FM, 26 minut już prawie po godzinie 16. Trzeba przyznać, że łosie w ostatnim czasie mocno się zadomowiły w Szczecinie. Lekko ponad tydzień temu łoś widziany był na Wojska Polskiego i na Pogodnie, a przypłynął odrom ze Stepnicy, a teraz dwa łosie zagubiły się na cmentarzu centralnym w Szczecinie. Trwa obława, żeby je odłowić i przenieść w bezpieczne miejsce.
1: W momencie nagrywania tej relacji cały czas nie udało się złapać łosi, które czaiły się gdzieś czujnie na cmentarzu centralnym. Ponoć były widywane w ciągu dnia, ale im później się robi, tym trudniej je namierzyć. Żartem można powiedzieć, że może Zukowi przydałby się jakiś oddział apaczów idący tropem zwierząt i ich bobków. A poważnie mówiąc, historia była taka, że rano, z samego rana do mediów dotarł komunikat Zakładu Usług Komunalnych i informacja o tym, że trwa odławianie dwóch łosi. No więc zacytujmy, zresztą posłuchajcie Pauliny Łądki ze szczecińskiego ZUK-u.
2: Zwierzęta zostały zauważone w nocy. Od razu na miejsce wezwane zostały służby oraz łowczy. Obecnie trwa poszukiwanie zwierząt, ponieważ są one bardzo wystraszone i przemieszczają się po terenie całego cmentarza. W związku z tym do odwołania ograniczony został wjazd samochodów na cmentarz jedynie do konduktów pogrzebowych. Zamknięte są również bramy od ulicy Mieszka I.
1: Ostatnio łosie chętnie pojawiają się w Szczecinie. W nagłówkach niektórzy żartują nawet, że to taki szczeciński Madagaskar, tylko w drugą stronę, bo w animacji Madagaskar zwierzaki chciały z miasta uciec, a tutaj chcą do miasta przybyć. Przypomnijmy, żwirek, znany przyrodnikom uciekinier, który był widziany w okolicach szpitala przy ulicy Arkońskiej. Żwirka udało się, że tak powiem, odeksportować z powrotem do lasu. Zobaczymy, czy to znowu nie on wrócił w okolice cmentarza centralnego. Na razie akcja na tym cmentarzu trwa. Prawdopodobnie wieczorem albo w nocy łowcy znowu wrócą do akcji.
0: Łosie super, kto się. Mamy nadzieję, że bezpiecznie zostaną odłowione i trafią do lasu, tam gdzie bezpiecznie będzie ich miejsce. 28 minut już prawie po 16. To jest podsumowanie piątku w Radiu Super FM. Za chwilę kolejne informacje i kolejna pomoc drogowa.
3: Ale to był dzień. Reklama. Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
4: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe? W Fabryce Wody każdy dzień to nowa dawka atrakcji. Wodne szaleństwo, sportowe wyzwania, kreatywne warsztaty, gry zespołowe i mnóstwo aktywnej zabawy w bezpiecznym, nowoczesnym miejscu.

0: www.gotowe.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
0: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
1: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
0: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
1: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
0: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
7: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
6: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
7: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom zero w Galaxy Szczecin.
6: Przyjdźcie do Galaxy, będzie epicko.
8: I po reklamie.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: I jeszcze raz na antenie Radia Super FM zerkamy na ulicy naszego miasta i sprawdzamy, co by wam tutaj doradzić, żebyście wrócili szybko do domu. Nie jest to łatwe zadanie, jeżeli planujecie na przykład z Prawobrzeża dostać się do centrum, jadąc przez węzeł Kijewo. Polecamy wam, żeby wciąż ten węzeł omijać, bo i w stronę wyjazdową z miasta, i w stronę wjazdową do miasta, tam niestety sznureczek samochodów się ustawia. Podobnie jest zresztą na ulicy Struga, na tej odnodze wewnętrznej, takiej prowadzącej do ronda Łupaszki tutaj i na wysokości dojazdowej, na przykład na ulicy Łubinowej, czy Leśmiana, czy Iwaszkiewicza. Niestety te korki się tworzą i pewnie jeszcze przez przynajmniej paręnaście minut mogą się utworzyć. Przeskakujemy na sekundkę jeszcze na wysokość ulicy Emilii Plater, bo obiecałem wam, że sprawdzimy tam sytuację drogową związaną z tym, że trwa tam remont, to po pierwsze. I z tym, że mamy zapadlisko, no i to druga sprawa. Tutaj powiem wam tak, Stalmacha jedzie dość powoli, ale jak już wjedzie w mniej więcej okolice Druckiego, Lubeckiego i dalej w stronę północną, to problemów tam nie ma. To dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o ulicę Strzanieckiej, to tutaj też jest pewien problem, bo od Emilii Plater do Wilczej jedziemy bardzo powoli, ale potem już obotrycką i w stronę Chorzej nie powinno być tak źle. Problem zaczyna się robić właśnie na wysokości ulicy Chorzej. Tutaj niestety do samego skrzyżowania z ulicą Pokoju niestety samochodów jest bardzo dużo. Nawet ta zmiana organizacji ruchu zapowiedziana na weekend chyba więc aż tak bardzo poważnie nie zmieni tej trudnej sytuacji w tym miejscu. No cóż, pewnie w poniedziałek w pomocy drogowej będziemy te zmiany weryfikować. Póki co jednak tamte rejony wam odradzam. Tak jak odradzam przejazd ulicą Kołłątaja do ronda Sybiraków od Orzeszkowej. Bardzo dużo samochodów. Trudno jest się tam dostać i od strony Naruszewicza, i od strony Kadłubka. Ogólnie tamte rewiry, no, co tu dużo mówić, trochę czasu mogą wam zająć. Od ronda Giedroycia najtrudniej jest dojechać właśnie od strony Alei Wyzwolenia. Tutaj też zatory właściwie już na Niemierzyńskiej zaczynają się tworzyć, więc ciężko. 91 24 55, wciąż czekam na wasze drogowe sygnały. Jeżeli coś będzie ważnego do przekazania, zawsze na Radio Super FM możecie liczyć.

0: Pakaty takiej treści. Marcinie W., zdradziłeś mnie, niech wszyscy zobaczą waszą korespondencję. Zawisły w Śródmieściu, ale także w innych dzielnicach miasta. Budziły ciekawość, pojawił się na nich kod QR i niektórzy zastanawiali się, co to za akcja. No i okazuje się, że pojawiły się także ostrzeżenia, że tego typu forma może być czymś w rodzaju wyłudzenia. Okazało się, że była to po prostu jakaś niestandardowa forma promocji jednego z zakładów szczecińskich, aczkolwiek eksperci ostrzegają, skanowanie kodów QR, których nie znamy, może być niebezpieczne i może nas nawet słono kosztować.
1: Dzwoniące wnuczki, policjanci, pracownicy banków, specjalnie spreparowane maile, sposobów oszustów w cyberprzestrzeni jest niestety coraz więcej, więc gdy w Śródmieściu Szczecina w różnych punktach pojawiły się wydrukowane, wydawałoby się domowym sposobem, plakaty, komunikaty na kartkach A4, no to można się było zastanowić. Okazało się finalnie, że to była akcja promocyjna, ale ostrzeżenie przed komunikatem wydrukowanym na tych kartkach, komunikatem zdradziłeś mnie, Marcin W., niech wszyscy zobaczą wasze rozmowy. Był też wielki kod QR, który miał prowadzić do odkrycia sekretów zdradzonej kochanki. No i przed takimi komunikatami eksperci zaczęli ostrzegać, co oczywiście wzbudziło kontrowersję, że się przecież nie znają, że przecież to tylko taka zabawa była, ale na przykład prywatna detektyw Małgorzata Marczulewska ocenia, że lepiej nie sprawdzać, czy to faktycznie dzieło zemsty zdradzonej kobiety.
2: Powinna zapalić nam się czerwona lampka. Najwięcej obecnie jest oszustw internetowych. Jest to znamienne, dlatego że nie tylko seniorzy padają ofiarami takich działań, coraz częściej młodych ludzi również klika w nieznane sobie linki i padają ofiarami podobnych przestępstw. W dzisiejszych czasach, gdzie oszustw z zakresu cyberprzestępstwa jest cała masa, inwencja twórcza i pomysłowość oszustów czasami nawet mnie zaskakuje.
1: No i tak, okazało się, że taki sposób promocji wymyślił jeden z lokalnych przedsiębiorców. Przyznał się do tego w mediach społecznościowych, to miał być zabawny, lekko prowokacyjny marketing. Cóż, gdyby nie było tych wszystkich fałszywych wnuczków, fałszywych maili, ludzi dzwoniących rzekomo z call center, którzy wyłudzają pieniądze na bliki, na wiele jeszcze innych sposobów, to pewnie i faktycznie można by było to uznać jako lekko zabawny i prowokacyjny marketing. Natomiast niestety w dzisiejszych czasach, no niestety już nawet takie coś każe zachować ostrożność.

0: To był dzień.
1: Kontynuujemy w Radiu Super FM przegląd najważniejszych informacji dnia. 4 minuty tylko dzielą nas od godziny 17. Za chwilę więc najświeższe wiadomości, a potem kolejna część naszego spotkania wypełniona informacjami sportowymi, a także informacjami na przykład o nowym oddziale szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej czy o wielkiej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Bądźcie z nami za 3 minuty 17.
0: Ale to był dzień. Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków. Autopromocja. Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
5: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
4: Bilety do nabycia na eventim.pl.
0: I po reklamie.
6: Jest 17. Wiadomości Super FM.
7: Dobre wieści z Mazowsza. Pożar w powiecie wołomińskim pod kontrolą. Dobre wieści też dla naszych portfeli dotyczące inflacji. Za chwilę też Iga Świątek po meczu z Magdą Linet.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Marcin Krzemiński. Dobre wieści płyną z lasów na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego, gdzie strażacy od wczoraj walczą z wielkopowierzchniowym pożarem. Udało się zlikwidować wszystkie otwarte zarzewia ognia. Sytuację na miejscu śledzi Jakub Medek.
8: Niepokój strażaków wciąż budzi aura, szczególnie wiatr, który po południu znów przybrał na sile. W sumie, jak wlicza brygadier Karol Kroć z mazowieckiej komendy PSP, ogień objął od wczoraj około 300 hektarów, głównie sosnowego lasu.
9: Miejmy nadzieję, że ta pogoda się poprawi, ale z całą mocą chcę podkreślić, że praktycznie w tej chwili ten pożar jest już pod kontrolą.
8: Strażak podkreśla, że nawet przy sprzyjających warunkach dogaszanie i zabezpieczenie pożarzyska potrwa jeszcze wiele godzin i będzie absorbować wielkie ilości ludzi i sprzętu.
9: Cały czas pracuje tutaj na miejscu ponad 800 strażaków, ponad 200 pojazdów różnego typu, samochodów, kładów, przyczepy.
8: Sam pożar leśnicy zauważyli wczoraj po południu. W pierwszej, szczególnie gwałtownej fazie zagrażał jednej z okolicznych miejscowości, z której służby ewakuowały kilka osób.
7: Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Od 22 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie do zbierania deszczówki przy domach jednorodzinnych. Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść 8 tysięcy złotych, poinformował resort klimatu i środowiska. Budżet programu to 173 miliony złotych. 10 miesięcy nieodpłatnych prac na cele społeczne i 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia. To kara, jaką sąd Warszawa Śródmieście wymierzył dziś Robertowi Bąkiewiczowi. Uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej podczas strajku kobiet w 2020 roku. Bąkiewicz nie przyznał się do winy, wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia miliona złotych 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego. Według śledczych miał on znaleźć worek pieniędzy, który 18 maja zgubili podczas transportu konwojenci. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów, grozi mu rok więzienia. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Pokonanie rodaczki zajęło jej niespełna półtorej godziny, a po meczu była zadowolona z dwóch elementów gry.
10: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
7: A o ćwierćfinał French Open Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
0: Super FM. Pogoda.
1: I taka sielska, wakacyjna, przyjemna aura zostanie z nami do końca dnia, więc na pogodę dzisiaj narzekać na pewno nie możemy. Rzekłbym nawet, że upalne piątkowe popołudnie w naszym mieście z ponad 22 stopniami na termometrach. Oby taka pogoda utrzymała się też przez weekend. Póki co zwiastuny są bardzo pozytywne.
0: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Michał Kaczmarek, dzień dobry, to jest magazyn, ale to był dzień w Radiu Super FM. W piątek czas na podsumowanie dnia i czas na podsumowanie tygodnia. W tej godzinie kolejna porcja najważniejszych informacji. Będzie o gospodarce, będzie o ochronie zdrowia, ale będzie także dużo wiadomości sportowych. Zostańcie więc koniecznie z nami.

0: jest niewątpliwie milowy krok w leczeniu pacjentów onkologicznych z województwa zachodniopomorskiego. Dzisiaj w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej zaprezentowano nowoczesny obiekt, do którego przeniesiono już oddział kliniczny onkologii, chemioterapii i immunoterapii nowotworów. Szczegóły zna reporter Radia Super FM Piotr Jarząbecz, który był tam na miejscu.
1: Nowoczesny budynek, w którym będą przyjmowani pacjenci chorzy na nowotwór. Szpital Uniwersytecki przy Unii Lubelskiej zaprezentował dzisiaj budynek Z, mieszczący się na terenie placówki od strony ulicy Brzozowskiego. W budynku swoje miejsce będzie mieć oddział kliniczny onkologii, chemioterapii i immunoterapii nowotworów. Jego kierownik, dr Rafał Becht, podkreślał, że w nowym budynku działają już od marca, ale trwają jeszcze prace związane z ośrodkiem radioterapii.
2: Radioterapia jest w procesie instalacji w chwili obecnej sprzętu. Planujemy zakończenie tej inwestycji do końca czerwca, ale potem jest ten czas potrzebny na uruchomienie i wszystkie sprawdzenia procedury. Mamy nadzieję, że w tym roku ruszymy, że będziemy mogli pierwszych pacjentów poddać tutaj radioterapii.
1: Dr Becht wymieniał również rodzaje nowotworów, które są i będą leczone w nowym budynku.
2: Przyjmujemy około 7 tysięcy pacjentów rocznie w trybie hospitalizacji, zarówno jednodniowej, jak i stacjonarnej. Podwójna część tych pacjentów jeszcze jest również diagnozowana w poradniach specjalistycznych. My przede wszystkim tutaj skupiamy się na nowotworach ośrodkowego układu nerwowego z uwagi na lokalizację i obecność neurochirurgii. Nowotwory głowy i szyi, ponieważ współpracujemy z kliniką otolaryngologii onkologicznej, kliniką chirurgii szczękowo-twarzowej, ale również szeroki zakres leczenia nowotworów przewodu pokarmowego, nowotworów układu chłonnego, skóry, nowotwory ginekologiczne, jak również nowotwory klatki piersiowej.
1: Koszt budowy budynku Z w szpitalu przy Unii Lubelskiej to blisko 73 miliony złotych.
0: To była relacja Piotra Jarząbka.

0: Od 8 do 10 czerwca w Świnoujściu odbywać się będzie trzecia już edycja konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Najważniejsze tematy dotyczące sektora offshore, odnawialnych źródeł energii, gospodarki morskiej i bezpieczeństwa będą dyskutowane m.in. przez ministrów, naukowców, samorządowców, a także oczywiście przedsiębiorców. O tej konferencji na antenie Radia Super FM mówił dziś w porannej rozmowie Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
1: Zachodnie Pomorskie to bardzo dobra lokalizacja i właśnie epicentrum energetyki wiatrowej będzie w tym czasie w Świnoujściu. I nie tylko Polska i oczy Polski są zwrócone właśnie na Świnoujście te dni, ale również Europy. Widać to po liście uczestników. W tym roku dużo delegacji. Holandia, Norwegia, Dania, Wielka Brytania, Kanada, Belgia. To tylko niektóre stoiska wystawiennicze, takie pawilony krajów zbiorowe, można powiedzieć, dla tych państw, które przyjeżdżają, szukają tutaj możliwości interakcji, synergii z naszymi przedsiębiorcami, nie tylko w województwie zachodniopomorskim, ale oczywiście szerzej w całym kraju.
0: Jeszcze bardziej międzynarodowo niż zazwyczaj, bo z tego, co pan mówi, wynika, że rzeczywiście ten akcent na dyskusję transgraniczną, dyskusję międzynarodową jest położony chyba nawet mocniej niż w latach ubiegłych.
1: Zdecydowanie. To wynika z takiego mocnego przyspieszenia, jeżeli chodzi o realizację inwestycji w morską energetykę wiatrową. Długoletni plan, harmonogram, przewidywalność projektów w morskiej energetyce wiatrowej, o co zabiegaliśmy de facto rok temu właśnie w trakcie konferencji w Świnoujściu. To było takie porozumienie podpisane na scenie z między innymi z naszymi ministrami tutaj z regionu i to spowodowało duże zainteresowanie i przyciąganie inwestycji zagranicznych do naszego kraju, co się wiąże oczywiście z pozytywnym efektem.
0: Konferencja PSEW-u w Świnoujściu od 8 do 10 czerwca. Podcast z porannej rozmowy znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej.

0: To był dzień.
1: Dużo wiadomości sportowych w tej godzinie jeszcze przed nami. To są najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM, a po godzinie 18 będziemy rozmawiali nie o sporcie, a o życiu z coach Małgorzatą Trawczak, która jest oczywiście naszym cotygodniowym niemalże gościem cyklicznym.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
6: I po reklamie.

0: Ale to był dzień.
1: Jeden z etapów Tour de Pologne odbędzie się w naszym mieście, więc jeden z najpopularniejszych wyścigów rowerowych Europy po dłuższej przerwie wraca do Szczecina.
2: Koszty nie przekroczą 600 tysięcy, ale w zamian miasto dostanie ogromną promocję, zapewniał wiceprezydent Szczecina Marcin Biskupski, pytany o organizację wyścigu kolarskiego Tour de Pologne w stolicy Pomorza Zachodniego. Dla miasta będzie to powrót imprezy po 22 latach przerwy. Przypomnijmy, według pierwotnego planu w Szczecinie ma zakończyć się drugi etap wyścigu. Jak zapewniał Biskupski, dogadywane są jeszcze ostatnie szczegóły.
3: Tour de Pologne wraca do Szczecina. Co prawda jesteśmy jeszcze w procesie uzgadniania szczegółów tej naszej współpracy, zarówno jeśli chodzi o kwestie finansowe, bo mamy pewne ograniczenia finansowe. To jest maksymalnie kwota 600 tysięcy na pokrycie pewnych kosztów związanych z organizacją, bo również ze zmianą organizacji ruchu na czas trwania przejazdu kolarskiego, ale również sama trasa ulega w ostatniej chwili zmianie, dlatego że podczas trwającego obecnie Giro d'Italia doszło do wypadku na kostce brukowej. Spadł deszcz, kolarze się przewrócili, więc w ostatniej chwili zmieniamy też sam finisz tej trasy.
2: Miasto otrzyma ogromną promocję, dodaje Biskupski.
3: Ekwiwalent promocyjny jest gigantyczny, nieosiągalny w zasadzie przy żadnym innym wydarzeniu. On sięga 10 milionów złotych, dlatego że transmisja ze Szczecina będzie pokazywana w ponad 100 krajów świata na żywo. Także to jest bardzo, bardzo duża promocja dla naszego miasta.
2: 83. edycja Tour de Pologne odbędzie się na początku sierpnia. Do Szczecina kolarze zawitają drugiego dnia rywalizacji, dokładnie 4 sierpnia.
1: A to był materiał Piotra Jarząbka, wiadomości sportowe w Radiu Super FM, przygotowany zresztą też przez Piotrka jeszcze przed nami.

0: Zawsze jest tak, że w piątki i w poniedziałki o sporcie mamy wam najwięcej do powiedzenia, nie inaczej jest dzisiaj czas na wiadomości sportowe Radia Super FM, które zebrał i przedstawi, bo trzyma rękę na pulsie oczywiście Piotr Jarząbek.
1: Aż trzy szczecińskie drużyny zagrają w ten weekend ostatni mecz w sezonie. Zacznijmy od piłkarzy ręcznych Sandra Spa Pogoni Szczecin, którzy w Piotrkowie Trybunalskim z tamtejszym Piotrkowieninem zmierzą się w rewanżowym barażu o awans do Orlen Superligi. Granatowo-bordowi po pierwszym spotkaniu mają 3 bramki straty, ale jak podkreśla lewo skrzydłowy portowców Jakub Bogacz, awans to wciąż sprawa otwarta.
2: 31-34, tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć i jedziemy do Piotrkowa z pełną motywacją, żeby ten awans to był.
1: Szczypiorniści Pogoni z Piotrkowieninem zagrają w sobotę 30 maja o 18. Po raz ostatni w tym sezonie zagrają także piłkarze Świtu Szczecin, którzy wciąż nie są pewni utrzymania w Betclic drugiej lidze. Duma Północy w tabeli jest na 11 pozycji z przewagą 3 punktów nad miejscami zagrożonymi walką w barażach. A w ten weekend Świtowcy zagrają z Olimpią Grudziądz, która jest na 3 pozycji w lidze i walczy o bezpośredni awans. Ze Świtem musi wygrać, a do tego liczyć na porażkę Warty Poznań. Mecz Świtu z Olimpią również w sobotę 30 maja o 17:30 na stadionie przy ulicy Stołczyńskiej. I na koniec słowo o piłkarkach kobiecej Dumy Pomorza, które także w sobotę zagrają o Wicemistrzostwo Polski. Na boisku przy Karłowicza podejmą zespół Śląska Wrocław. Podopieczne trenera Piotra Łęczyńskiego, który w tym spotkaniu po raz ostatni zasiądzie na ławce trenerskiej Pogoni, są na 2. miejscu w tabeli. Do zapewnienia sobie srebrnego medalu potrzebują choćby remisu. To spotkanie, jak już mówiłem, w sobotę o 11:30 na bocznym boisku Pogoni Szczecin.

0: Za chwilę godzina 18, za chwilę na naszej antenie najświeższe wiadomości, a po nich rozmowa z gościem cyklicznym Radia Super FM, coach Małgorzatą Krawczak. Już teraz gorąco zapraszam.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
4: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
3: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
4: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom 0 w Galaxy Szczecin.
3: Przyjdźcie do Galaxy, będzie epicko.

0: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
1: Z ogniem i czasem walczą strażacy gaszący pożar pod Warszawą. Mamy komentarze do decyzji prezydenta o odebraniu orderu Załęskiemu. Weekend za złotówkę w pociągach w Małopolsce to z okazji Dnia Dziecka.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kluczowy będzie wiatr w najbliższych godzinach, przyznają strażacy, którzy gaszą pożar lasu pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Na razie jeszcze mocno nie wieje, ale prognozy przewidują, że sytuacja może się z każdą godziną pogarszać. Premier Donald Tusk, który był na miejscu, powiedział, że służbom w radzeniu sobie z żywiołem pomaga nowoczesny sprzęt.
3: Sprzęt, który pozwala dzięki nowoczesnym technologiom na bardzo dokładny monitoring. Zrzuty wody mogą być precyzyjne.
1: Na miejscu pracuje ponad 1000 osób, w tym strażacy i strażacy ochotnicy. W szkole w Międzylesiu trwa dla nich wielkie gotowanie, mówi szkolna pedagog Alicja Kowalska.
4: Żurek, była pomidorowa, ale nie poszła, żurek idzie najlepiej. Kanapki, batony energetyczne, coś co wspomaga, że tak powiem, panów, żeby mieli więcej siły.
1: Pożar w okolicy Międzylesia wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Jak słyszymy, w grę może wchodzić zarówno susza, jak i celowe podpalenie. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymirowi Załańskiemu order Orła Białego, który przyznał prezydent Andrzej Duda. To po decyzji ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imienia bohaterów UPA. Polscy politycy od lewa do prawa krytykują decyzję Załańskiego. Różnią się jednak w ocenie, jaka powinna być reakcja polskich władz. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej, drudzy wyważonej i nastawionej na kompromis.
5: To jest gest potrzebny, to jest gest mocny, ale musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii i uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną.
1: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych poseł Szymon Szynkowski-Welsenk z PiS. Z kolei minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz patrzy na to przez pryzmat aktualnych polskich interesów.
6: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie z kolei tego w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
1: Decyzji prezydenta na razie nie chce oceniać szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
7: Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej.
1: Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek kapituły orderów oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii kapituły. Prezydent USA Donald Trump chce już zamknąć temat konfliktu z Iranem. Na dziś zwołał spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć tam ostateczną decyzję w sprawie oczekiwanego porozumienia. We wpisie na platformie Truth Social Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Pociągi i autobusy regionalne za jedyną złotówkę to promocja w ten weekend dla dzieci i młodzieży w Małopolsce. O promocji na Dzień Dziecka mówi Magdalena Opyt z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
8: W pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Podregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
1: Po Małopolsce taniej będzie można też podróżować za tydzień w długi weekend od 4 do 7 czerwca. Ta promocja dotyczy już nie tylko dzieci, ale całych rodzin.
2: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
9: Popołudnie w Radiu Super FM to zawsze czas na rozmowę z gościem, tym razem gościem cyklicznym, który często nas w piątki ostatnio odwiedza. Coach Małgorzata Krawczak, cześć, dzień dobry.
10: Cześć, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
9: Pani coach, zazwyczaj jest tak, że trochę życie nam podpowiada tematy i temat, o którym chciałem dzisiaj z panią porozmawiać, on w dużej mierze będzie niedyktowany takim bieżącym, powiedzmy, dyskursem newsów, które się dzieją w mieście, ale z drugiej strony on się pojawia bardzo często, szczególnie w kontekście młodych ludzi. Czy pani często spotyka się z takim rozgraniczeniem, czym jest w naszym życiu nawyk, a czym jest w naszym życiu uzależnienie? I czy nawyk może stawać się uzależnieniem, czy może jednak błądzimy za bardzo i za bardzo w pewnych tematach już pozwalamy sobie na komplikowanie sobie życia?
10: Drodzy Państwo, jak zwykle pan redaktor mnie zaskoczył, ale jestem przygotowana.
9: Tak
10: bo
9: miało
10: to
9: być.
10: Jak od ponad 15, nie, od około 15 lat. Drodzy Państwo, generalnie no, sprawy codzienne, więc to jest w przestrzeni, na którą się potrafię wypowiedzieć. Nawyk a uzależnienie. Najpierw musi powstać nawyk, żeby z niego wyszło uzależnienie. Chociaż czasami uzależnienie, w zależności od czegoś takiego mocniejszego, silniejszego, to nawet jest pominięciem nawyku. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że w nawyku my się uczymy jakoś takich zachowań, jakichś sposobów bycia, które są dla nas wygodne. Dają nam jakąś taką, wprowadzają nas w jakąś taką rutynę, która jest dla nas taka bezpieczna, gdzie potrafimy się bezpiecznie poruszać. Jest to dla nas po prostu dobre, wygodne, w dobrym tego słowa znaczeniu. Natomiast uzależnienie jak gdyby zaczyna się wtedy, czyli ten nawyk może przechodzi już w uzależnienie wtedy, kiedy my bez tego nie możemy żyć.
9: Czyli nawyk może mieć znaczenie niekoniecznie negatywne,
10: tak,
9: a uzależnienie już jest ma ten negatywne. Taki mocny cień. Tak.
10: Tak, zdecydowanie tak, bo właśnie nawet jest takie właśnie wyrabianie w sobie nowych nawyków. Czyli na przykład, nie wiem, nowy styl życia, nowy sposób jedzenia, zachowywania się i tak dalej. I to jest dobre, ponieważ nawyki wznoszą nas w naszych jakościach życiowych wyżej i wyżej. Zmieniają nasze, oczywiście mogą też być takie nawyki niefajne.
9: Też mogą być.
10: Mogą
9: to
10: być,
9: to
10: tak.
9: To się zdarza, oczywiście.
10: To się zdarza, więc no, z nawykami jest tak, że to jest jak każdy kij ma dwa końce, więc może być i tak. Natomiast uzależnienie niestety ma jak gdyby tylko jeden koniec. Zaczyna się w sposób, powiedzmy, przyjemny, bo jest to pewnego rodzaju przyjemność głównie dla naszego organizmu, dla naszej psychiki, która jest gdzieś tam zmęczona, udręczona. Natomiast to, że właśnie dajemy sobie dużo tych takich endorfin, tych tak zwanych hormonów szczęścia,

0: zaprasza nas do wielu chorób.
1: Czyli to dobrze definiuje, że nawyk jest czymś, bez czego możemy żyć. Co kiedy zostanie nam zabrane, to może być nam smutno,
0: tak,
1: ale jakoś sobie z tym poradzimy. A uzależnienie jest wtedy, kiedy zabranie nam czegoś albo ograniczenie nam czegoś będzie powodowało bardzo poważne konsekwencje dla naszego funkcjonowania.
0: Dokładnie, będzie to po prostu frustracja, będzie to popadanie w taką panikę, będzie to po prostu taki wewnętrzny lęk, będzie przerażenie, tak? Bo to będą te objawy takiego jak gdyby odstawienia, zabierają nam coś, więc ja wpadam w popłoch, w panikę, tak? Jeżeli jakiś nawyk rezygnuje z jakiegoś nawyku, no to po prostu zastępuje go czymś innym nawykiem, jakimś lepszym, fajniejszym, milszym dla mnie i nie mam z tym problemu, po prostu zastępuję. Uzależnienie jest o tym, że ja nie mam wpływu na to, co biorę, ponieważ ja już jestem w tym tak zwanym amoku. I teraz, jeżeli ktoś mi chce to zabrać, cokolwiek to jest, to ja wpadam w popłoch, w panikę i to jest szkodliwe dla zdrowia, ponieważ kiedy jestem w popłochu, w tej panice, ja nie myślę racjonalnie, ja nie działam racjonalnie, ja mogę krzywdzić nie tylko siebie, ale głównie innych. Tak?
1: Rozmawiając właśnie z ekspertami kiedyś na ten temat, a też przygotowując się do naszej rozmowy, pani coach, czytałem takie sformułowanie, że jeżeli o nawyku zapomnimy, to będziemy dalej bez niego żyć. On po prostu gdzieś tam może zniknąć w naszej codzienności. Na przykład nawyk, nie wiem, ja mam taki nawyk, że bardzo lubię pić kawę w samochodzie. Już się przyzwyczaiłem do tego, że jak jadę na dłuższą trasę, to po prostu idę na stację benzynową, niekoniecznie zatankować, tylko wziąć kawę. Ale jeżeli bym tego nie zrobił, albo nie będę mieć stacji paliw, to sobie bez tego poradzę. Tak. I rozumiem, że nawyk może w naszej codzienności sobie zniknąć, a uzależnienie będzie pukało...
0: Będzie waliło wręcz. Tak. Będzie wręcz waliło, będzie cały czas będą dodatkowo produkowały się takie natrętne myśli. One będą coraz większe i coraz większe. To będzie sprawiało, że my będziemy po prostu natrętni coraz bardziej i bardziej, tak? Więc w tym takim myśleniu będziemy coraz bardziej karmili lęki, bo żeby lęki rosły w człowieku, one muszą dostać pożywkę pod tytułem co mi zabierają, czego mam się bać, do czego mam pretensje. Tym się karmi lęki. Więc jak nam zabierają jakąś tam właśnie używkę, tak, to uzależnienie, no to my wewnętrznie karmimy swoje lęki pretensją i to sprawia, że my się coraz bardziej boimy, a im bardziej się człowiek boi, tym bardziej się chwyta tego czegoś, co mu zabierają, więc wtedy już racjonalne myślenie praktycznie nie istnieje i my się stajemy niewolnikami, ponieważ uzależnienia są o takim wewnętrznym, mentalnym, emocjonalnym niewolnictwie człowieka, tak?
1: Czy to jest tak, że z nawykami też należy walczyć?
0: Jeżeli to są te negatywne nawyki, no mam powiedzmy ten taki negatywny nawyk, to będzie codziennie rano wstaję i zaczynam od papierosa, dajmy na to. No to też tak ogólnie rzecz ujmując, papieros nie jest zdrowy.
1: To już się trochę może połączyć, prawda, nawyk to, z uzależnieniem.
0: Tak, no to wiadomo, no papieros też jest uzależnieniem, jeżeli ktoś, ale jeżeli ktoś ma taki nawyk, nie, cały dzień nie musi palić, ale z rana po prostu, tak? No to jest nawyk, on jest szkodliwy, bo nie jest fajny, ale też można się w miarę szybko pozbyć, skoro przez cały dzień nie palę, tylko rano tego jednego, to można to jakoś ogarnąć, nie? Natomiast uzależnienie już tak lekko nie jest, bo w uzależnieniu to już nie my rządzimy tym. To uzależnienie rządzi nami. W nawyku ja mam kontrolę nad nawykiem. To ja decyduję, chcę lub nie chcę. Tak jak właśnie pan powiedział, nie mam kawy, jadę dalej. To mi nie przeszkadza w podróży po prostu.
1: Dobre nawyki i złe nawyki. Jak pielęgnować te dobre, jak ograniczać w naszym życiu te złe?
0: Te dobre nawyki to są, mówią o tym, że coś mi daje przyjemność, że to jest też miłe dla innych, że to jest właśnie sympatyczne dla innych. I na przykład taki papieros, bo ja potrzebuję zapalić, to jest mój nawyk, no, żeby tak już było obrazowo, tak? I teraz jeżeli sobie jedziemy gdzieś, czy idziemy i ja mam nawyk palenia, a komuś przeszkadza ten dym, no to jest właśnie to, że ten nawyk po pierwsze nie jest zdrowy dla mnie, ale też nie jest dobrze tolerowany przez moje środowisko, powiedzmy, tak? I to jest taki wyznacznik. Natomiast kiedy ja mam nawyk, załóżmy, tej picia kawy, bo lubię i tak dalej, no to też może być fajne, bo jak ja idę kupić sobie kawę, to ktoś też może skorzystać, też sobie kupi kawę albo coś innego i tak dalej, więc...
1: To wszystko zależy, co traktujemy jako dobry nawyk.
0: Dokładnie, bo dla kogoś kawa może być złym nawykiem, więc po prostu tutaj tak trudno postawić granicę taką, że odtąd dotąd jest źle, a odtąd dotąd już jest dobrze. Tylko po prostu patrzmy, jeżeli to, co robimy nawykowo, jest dla nas miłe, podnosi to nam właśnie humor. Osoby przebywające wokół nas nie mają z tym najmniejszego problemu, tak? No to wtedy mówimy o tych takich dobrych skutkach, o tych dobrych nawykach. Natomiast jeżeli mamy w sobie jakieś takie nawyki, które rujnują nam zdrowie, które zabierają nam wolny czas, bo na przykład nawykiem może być notoryczne oglądanie jakichś filmów, internetu, scrollowanie i tak dalej.

0: dalej. I to już właśnie, jeżeli ja scrolluję, ale mogę się zająć czymś innym, no i robię swoje i tak dalej, to jest okej, ale jeżeli ja scrolluję, 3 minuty zajmuję się czymś, co potrzebuję zrobić i za chwilę 10 minut scrolluję i potem ten, no to już mówimy o uzależnieniu, tak? Więc warto się pochylić i zadać sobie pytanie, co mi sprawia przyjemność i jak bardzo ja mam wpływ na to, czy to jest właśnie o tym, że ja mogę wybierać. I czy ja, jeżeli ja sobie pomyślę, że jeżeli ja tej kawy nie wypiję podczas podróży, co mi to robi? Jeżeli ja w sobie czuję spokój, tylko taką nostalgię, o fajnie by było, ale jak nie, to nie, jest okej, to jest nawyk. Natomiast jeżeli ja na samą myśl, matko, kawy nie będzie i ja już się czuję zestresowana i w ogóle, no to tutaj już jesteśmy, że tak powiem, w przedsionku uzależnienia, albo może już jesteśmy uzależnieni, więc zobaczmy, co się dzieje z nami i pielęgnujmy to, co nas uszczęśliwia, co sprawia, że my się uśmiechamy, a nie stresujemy się tym, że jak zabraknie, to dopiero będzie piekło. Nie.
1: Coach Małgorzata Drawczacz w piątek była razem z nami w przedczerwcowy piątek w Radiu Super FM.
0: Tak, witam Państwa w tym wieczorze i żegnam się i bardzo dziękuję za wspólne minuty.
1: Ja się słyszę z Wami w poniedziałek rano. Bardzo dziękuję Pani Coach i dziękuję Wam.
0: Dziękuję.
1: To był magazyn, ale to był dzień w Radiu Super FM.
2: Dobry wieczór.

0: Reklama.
1: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie. Super FM. Sport.
10: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Takiego meczu na francuskich kortach nie było nigdy. Iga Świątek górą w polskim spotkaniu na French Open. W dwóch setach rozprawiła się z Magdą Linet, wygrywając 2 razy po 6-4. Pokonanie poznanianki zajęło jej niespełna 1,5 godziny, a po meczu Świątek była zadowolona z kilku elementów.
11: Głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami, no trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
10: O ćwierćfinał Świątek powalczy z Ukrainką Martą Kostiuk, ten mecz w niedzielę. Co ciekawe, Ukrainka trenowana przez Polkę Sandrę Zaniewską w tym roku na Mączce nie przegrała jeszcze żadnego meczu. A w innym ciekawym pojedynku rozstawiona z numerem 18 rumuńska tenisistka Sorana Cristea wygrała z Argentynką Solaną Sierrą 6-0, 6-0. Co ciekawe, Argentynka wcześniej odprawiła takie gwiazdy jak Emma Raducanu czy Jasmine Paolini. Polscy hokeiści zagrają w Tallinie w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Turniej w Estonii odbędzie się w pierwszym tygodniu maja. Decyzja zapadła podczas trwającego w Zurichu Kongresu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Stawką turnieju będzie awans do elity. Rywalami biało-czerwonych będą Włochy, Wielka Brytania, Francja, Litwa oraz Estonia. Dwa pierwsze zespoły spadły wcześniej z elity. Estończycy awansowali za to z niższej dywizji. Lider klasyfikacji generalnej samochodowych Mistrzostw Świata WRC Elfyn Evans prowadzi po pierwszym dniu rajdu Japonii, 7. rundy tegorocznego cyklu. Brytyjczyk ma ponad 15 sekund przewagi nad Szwedem Oliwierem Solbergiem, od którego o 1,5 sekundy wolniejszy był 9-krotny mistrz świata Francuz Sebastian Ogier, a to właśnie on zwyciężył przed rokiem. Kierowcy w rajdzie Japonii do rywalizacji wrócą jutro, a przed nimi aż 8 OS-ów.
12: Dobry wieczór.

Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historię,

0: Inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
5: Pożar lasu pod Warszawą może wpłynąć na zdrowie mieszkańców. Po ataku rosyjskiego drona Polska wyraziła solidarność z Rumunią. Stoły zastawione chłodnikiem. Wilno przyciąga w ten weekend turystów w nietypowy sposób.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż są na miejscu pożaru w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Pojawiają się tam nowe zarzewia ognia, a lekarze przyznają, że ulatniający się dym może spowodować u mieszkańców poważne konsekwencje zdrowotne.
6: Najczęściej są to objawy pod postacią pieczenia, gardła, kaszlu, może być duszność, może być świszczące oddech, już szczególnie u pacjentów, którzy mają przewlekłe choroby płuc.
5: Mówi lekarz z oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala w Łodzi, dr Tomasz Karauta.
6: Ból w klatce piersiowej, zaostrzenie właśnie astmy czy POHP, czyli chorób obturacyjnych, ale dym może zwiększać również liczbę hospitalizacji układu sercowo-naczyniowego.
5: W szczytowym momencie z pożarem walczyło około 800 strażaków. Ponadto w akcji biorą udział także policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z dzisiejszym atakiem rosyjskiego drona. Wysłany przez Moskwę bezzałogowiec przekroczył rano rumuńską przestrzeń powietrzną i uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, oddalonego około 20 km od granicy z Ukrainą. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło, mimo że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Całus.
7: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w myśliwce F-16 z bazy w Petesz. Mimo że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
5: W odpowiedzi na uderzenie drona rumuńskie władze nakazały rosyjskiemu konsulowi w mieście Konstanca opuszczenie kraju. To może być jedna z najtrudniejszych rekrutacji ostatnich lat dla świeżo upieczonych maturzystów. Na uczelnię od października trafi rocznik z wyżu demograficznego, więc walka o indeksy, szczególnie na najpopularniejszych kierunkach, może być większa. O przygotowaniach do naboru na Uniwersytecie Jagiellońskim rozmawiała Katarzyna Mynarczyk.
8: Wśród nich są kierunki łączące tradycyjną naukę z technologią, m.in. humanistyka cyfrowa. Trenowanie sztucznej inteligencji bez humanistów nie jest możliwe, mówi kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim Kamil Gajęcki.
9: W miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, humanistyczne zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe były coraz bardziej precyzyjne.
8: Nowa oferta ma odpowiadać na zmieniający się rynek pracy i rozwój sztucznej inteligencji. Studenci będą się uczyć m.in. analizy danych, korzystania z narzędzi AI, tworzenia treści cyfrowych. Kierunki mają też mieć bardziej praktyczny charakter z projektami i współpracą z branżą.
5: Rejestracja na UJ-cie rusza 1 czerwca. Pierwsze wyniki rekrutacji uczelnia ogłosi w lipcu. Całe miasto w kolorze różowym. W Wilnie rozpoczął się festiwal chłodnika Pink Soup Fest. Na początek Pink Break, czyli różowa przerwa na lunch, podczas której mieszkańcy i turyści zostali zaproszeni na litewską chłodzącą zupę na bazie botwiny. W powszechną akcję włączyły się litewskie restauracje i kawiarnie. Chłodnik serwowano dziś w miejscach pracy, ale także na zewnątrz, bo stoły z litewskim chłodnikiem ustawione dziś były wzdłuż niektórych wileńskich ulic, a nawet w Wileńskim Dworcu Kolejowym.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Czas więc na przegląd premier filmowych w szczecińskich kinach. Zbliża się Dzień Dziecka. Nowości w naszych kinach dedykowane są głównie widzom młodym i najmłodszym. Ten ostatni to odbiorca filmowy w ostatnich czasach najwierniejszy. Kilkuletni widzowie uwielbiają bowiem małe i skromne animowane opowieści. A takim właśnie filmem są Niesamowite przygody Skarpetek 3, ale kosmos. Najbardziej odlotowi bohaterowie książek dla dzieci powracają do kin z nowymi przygodami. Zagadka detektywistyczna, pojedynki na dzikim zachodzie i podróże w kosmos to dopiero początek. Nieco starszych, młodych widzów zainteresuje na pewno film Tom i Jerry – Przygoda w muzeum. Podczas pościgu w nowojorskim muzeum Tom i Jerry przypadkowo uruchamiają mityczny astralny kompas, który przenosi ich do olśniewającego złotego miasta rodem ze starożytnych legend. I jak to bywa w tych opowieściach, sporo będzie się tutaj działo. Kolejna propozycja dla młodych widzów to wystawny, familijny film zatytułowany Drzewo Magii. To spektakularna i pełna ciepła ekranizacja zrealizowana na podstawie uwielbianej serii książek dla dzieci. Polly i Tim wraz z trójką dzieci to współczesna rodzina, która staje przed koniecznością przeprowadzenia się na odległą angielską prowincję. Podczas eksploracji okolicznych lasów trafiają na niezwykłe drzewo, zamieszkane przez barwne, ekscentryczne istoty. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy. No i pomyślcie Państwo, co się dalej dzieje. Jest też wśród nowości w naszych kinach film dla widzów starszych, czyli zrealizowani z hollywoodzkim rozmachem Zawodowcy. W głównych rolach w tym filmie występują Jack Gyllenhaal i kręcący się obecnie po Polsce Henry Cavill, znany z roli Supermana i Wiedźmina. Fabuła Zawodowców skupia się na grupie elitarnych specjalistów, którzy operują w szarej strefie prawa, odzyskując skradzione miliardy tam, gdzie oficjalne służby zawodzą. Akcja goni akcja, przekręt goni przekręt. Za kamerą stoi Guy Ritchie, autor m.in. Przekrętu właśnie i filmów o Sherlocku Holmesie. To propozycja dla tych widzów, którzy w kinie szukają tylko rozrywki. A dla tych, którzy szukają nieco większych wrażeń, polecam w Pionierze klasyczny film Mickey i Nicky o dwóch kumplach, którzy wpadają w spore kłopoty. Jest też na ekranie najstarszego kina w Polsce najnowszy Frankenstein, produkcja doceniona kilkoma Oscarami, a która w kinach pokazywana jest rzadko. W Pionierze seans odbędzie się w niedzielę. Mistrz Guillermo del Toro zrealizował olśniewający spektakl i zdobył kilka Oscarów. Takich kinowych wrażeń właśnie Państwu życzę. Do zobaczenia w kinach. Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Super FM Sport.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Przedstawiciele związków sportowych, którzy domagają się odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, złożyli dziś wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Decyzję w tym zakresie podejmie zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nie udało się w singlu, jest za to sukces w deblu. Magda Linety i Ukrainka Julia Starodubcewa po trzysetowym boju pokonały w pierwszej rundzie French Open gospodynie francuski Elze Jacquemot i Sarę Rakotomangę 3-6, 6-4 i 6-3. Zarówno Polka, jak i Ukrainka pożegnały się z turniejem singlowym. Obie przegrały dziś w dwóch setach. Linet z Igą Świątek, a Starodubcewa z Chinką Siła. Kajakarze górscy zaczęli starty w Pucharze Świata. W słoweńskiej Lublianie świetnie spisał się Michał Pasiut. W kategorii K1 był drugi. Bez sukcesów za to nasze panie, wszystkie Polki, w tym wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska, odpadły w kwalifikacjach. Wieczysta Kraków lub Chrobry Głogów. Jeden z tych klubów zagra w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Sportowo to zupełnie dwa różne projekty. Wieczysta to pieniądze i głośne nazwiska. Chrobry to przede wszystkim praca, praca i jeszcze raz praca. Awans do finału baraży wywalczyli w Bólach. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
4: Grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
3: Chrobry po dogrywce wyeliminował ŁKS Łódź. Cieszy się trener Łukasz Becella.
5: Był to szalony mecz, nie ma go wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie, można powiedzieć, marzenia.
3: Oba kluby nie tylko nigdy nie grały w Ekstraklasie, ale nawet nie mają stadionów, żeby w niej zagrać. Wieczyste, jeśli awansuje, będzie grać na obiekcie Wisły Kraków, a Chrobry Głogów w Zagłębia Lubin.
2: To była relacja Michała Waszkiewicza, finał baraży o Ekstraklasę w niedzielę o 20:45.
6: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Na program Melange Voice z Radiem Super FM zaprasza sponsor. Cocktail Bar and Karaoke. Melange na Deptaku Bogusława.
1: Dzisiaj 29 dzień maja. Jak patrzę na kartkę z kalendarza, to dzisiaj świętujemy Europejski Dzień Sąsiada. Ola, ty powiedziałaś mi, że świętujesz ten dzień, bo w studiu jest Ola Kadrzyńska. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
1: Jak świętujesz ten Dzień Sąsiada? Europejski, zaznaczmy.
2: Z uśmiechem na ustach.
1: Tak? Masz dobrych sąsiadów?
2: Bardzo.
1: I jak świętujesz ten dzień? Albo jak mi masz plany może na świętowanie tego dnia?
2: Szczerze mówiąc, jeszcze o tym nie myślałam, ale na pewno coś...
1: Wszystko przed tobą.
2: Tak, wszystko przed tobą.
1: Dzisiaj będziemy śpiewać i to faktycznie nawet w tytule tej piosenki jest Sing Sing. I to jest utwór Walerii Rodowicz.
2: Tak jest.
1: Skąd pomysł na ten utwór, na tę piosenkę?
2: Całkiem przypadkowo na to wpadłam.
1: No i jak to się stało?
2: Jak w większości przypadków zresztą.
1: No, jak to się stało, że to akurat przypadkowo ten? Ale to musiałaś się w nim dobrze czuć.
2: Tak.
1: No.
2: Tak, ponieważ nie jest aż tak trudny do zaśpiewania, przynajmniej moim zdaniem.
1: No i to tak, to za chwilę usłyszymy na antenie Radia Super FM. Ola Kadrzyńska w piosence Sing Sing Marylii Rodowicz.

lepsza niż cała reszta pań, cały babski też. Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS. SOS. Sing, sing, nagle w oczach

0: No i tak śpiewająco zaśpiewała, to tak można powiedzieć, śpiewająco zaśpiewała, no tak, bo Sing Sing, no to śpiewamy. Ola Kadrzyńska w studiu Radia Super FM. Powiedz mi, to była twoja pierwsza wizyta w studiu Radia Super FM. Jak ci się podobało?
1: Tak, bardzo mi się podoba.
0: Co najbardziej?
1: Miło, sympatycznie.
0: Lekko wygłuszenie jest.
1: Tak, także nikt nie słyszy.
0: Bardzo inaczej jak w Melanżu. A kolejna edycja programu Melanż Voice z Radiem Super FM już w czerwcu, 3 czerwca, punktualnie o godzinie 21. To jest też ten moment, to jest też ten czas, kiedy o 20:45 polska reprezentacja będzie grała mecz towarzyski Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bilety były do zdobycia na antenie Radia Super FM. No a teraz ten mecz przed nami. Tak samo jak i kolejna edycja programu Melanż Voice z Radiem Super FM. Ola Kadrzyńska w studiu Radia Super FM. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.
0: I do zobaczenia.
1: Do zobaczenia w Melanżu.
2: Na program Melanż Voice z Radiem Super FM zaprasza sponsor. Cocktail Bar and Karaoke. Melanż na Deptaku Bogusława.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Jest 20. Wiadomości Super FM.
7: To było najpewniej podpalenie, tak służby mówią o pożarze lasu pod Warszawą.

0: Burzowa noc w kraju, ale nie wszędzie są wydane alerty. Jest pierwszy ozdrowieniec z zakażenia wirusem eboli.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wiele wskazuje na to, że przyczyną trwającego od wczoraj pożaru w lasach województwa mazowieckiego było podpalenie. W ocenie strażaków ogień, który dotychczas objął 300 hektarów prywatnych i państwowych lasów, na tę chwilę jest pod kontrolą i się nie rozprzestrzenia. Szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie poinformował, że ogień wybuchł wczoraj po południu na terenie jednego z prywatnych lasów w powiecie wołomińskim.
2: Podczas oblotu specjalisty analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany.
0: Obecnie pożar zabezpiecza 800 strażaków, kilkudziesięciu leśników i kilkuset policjantów i żołnierzy WOT. Z powodu akcji gaśniczej do odwołania całkowicie zamknięty jest odcinek drogi krajowej 50 na północ od Stanisławowa. A przed nami noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa lubuskiego, większości dolnośląskiego i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Panujący obecnie szczep wirusa objawia się ostrą gorączką krwotoczną, która pojawia się około 10 dni od zainfekowania. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO od spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
3: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
0: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Iga Świątek jako pierwsza z naszych tenisistek zapewniła sobie dziś awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa kosztem innej z Polek Magdy Linet. Ale by awansować w niedzielę do ćwierćfinału, nasza rakieta numer 1 będzie musiała wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, bo przyjdzie jej się zmierzyć z zawodniczką, która jest w wyśmienitej formie. O czym więcej teraz z Paryża, Przemysław Pozowski.
4: Iga Świątek z Magdą Linet na korcie spędziła godzinę i 25 minut, wygrała 6-4, 6-4, a w niedzielę czeka ją naprawdę poważna przeszkoda. Marta Kostiuk, która w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, do tego wygrała także turniej w Madrycie, ale mimo to pytana, czy czuje się faworytką, odpowiada tak.
5: I definitely have a different feeling going into this match.
4: Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati, przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort. Tym razem czuję się inaczej, ale nadal to jest, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
5: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know. That's how I look at it and, you know, I'm excited for this match.
4: Tyle Ukrainka przed meczem z Igą Świątek, to spotkanie w niedzielę, a jutro o godzinie 11 na korcie Simon Mathieu mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
0: A mecz Mai Chwalińskiej, podobnie jak niedzielny Świątek, pokaże Eurosport.
6: Dobry wieczór. Dobry wieczór. To super.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
0: Super FM zaprasza.
4: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Zaglądamy za kulisy Teatru Polskiego w Szczecinie, który na najbliższe dni przygotował dla Was wyjątkowo zróżnicowany repertuar. Będzie odważnie, sentymentalnie, ale też z dużą dawką czarnego humoru. Na początek propozycja dla miłośników francuskiej piosenki w niebanalnym wydaniu. Scenę przejmuje spektakl Pornograf, czyli program artystyczny Czarnego Kota Rudego. To wyjątkowe wydarzenie oparte na twórczości legendarnego Georgesa Brassensa. Spodziewajcie się tekstów odważnych, bezkompromisowych i nazywających rzeczy po imieniu. Od nostalgii po frywolny humor opisujący codzienne życie. A jeśli wolicie teatr z głębszym przesłaniem, ale podany w lekkiej formie, to Teatr Polski zaprasza na komedię pół na pół. To spektakl, który w zaskakujący sposób łączy czarny humor z poruszającymi wątkami rodzinnymi. Ta sztuka bawi do łez, ale też zmusza do głębszej refleksji nad tym, jak przeszłość kształtuje nasze obecne relacje. To ważny i bardzo życiowy komentarz na temat lojalności i osobistych dylematów, w którym każdy z nas może odnaleźć cząstkę siebie. W repertuarze znalazła się także wyjątkowa krotochwila satyryczno-makabryczna pod tytułem Związek na odległość niewielką. O czym mowa? To przezabawna opowieść złożona ze skeczów Stefanii Grodzieńskiej i doprawiona czarnym humorem w piosenkach Macieja Zębatego. Całość radosnym, choć zadumanym komentarzem opatrzył niezrównany Andrzej Poniedzielski. Tego po prostu nie można przeoczyć. A co czeka Was w weekend? Prawdziwa petarda. Michał Janicki zaprasza na rewie na scenie włoskiej. To będzie wieczór pełen magii, dynamicznego tańca, świetnej muzyki i zaskakujących dialogów, które porwą Was w prawdziwy, karnawałowy zawrót głowy. Idealna okazja, by choć na chwilę całkowicie oderwać się od szarej rzeczywistości. To był serwis kulturalny w Radiu Super FM. Dobrego wieczoru.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
5: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Trwają poszukiwania mężczyzny, który napadł na 12-latka w Krakowie. Drugą dobę strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Konwojenci zgubili 1 000 000 zł. Znalazca się znalazł i usłyszał zarzut.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na nastoletniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który wczoraj zaatakował 12-letniego ucznia wracającego po lekcjach ze szkoły do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Reakcję chłopca chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
3: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
1: W poszukiwaniach w Krakowie bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy umundurowanych i operacyjnych.

0: cywilu. Blisko 1000 strażaków bierze udział w akcji gaśniczej w lasach na granicy powiatu wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Na miejsce wciąż docierają nowi strażacy, którzy będą zmieniać ekipy pracujące w terenie już od ponad doby. O możliwych prognozach rozwoju sytuacji mówi dowodzący akcją zastępca komendanta PSP Sławomir Sierpatowski.
1: Jeżeli uda nam się zatrzymać ten pożar w tym miejscu, w którym teraz jest, jeżeli on nam nie będzie się rozprzestrzeniał, to kwestia dogaszania to będzie kilka dni.
0: Według wstępnych szacunków ogień strawił ponad 300 hektarów lasów państwowych i prywatnych, wylicza szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska.
2: Tu na szczęście póki co skala pożaru 1/3 tego, co mieliśmy na Roztoczu. Niemniej straty oczywiście dla lasów państwowych mogą być duże.
0: Ze wstępnych ustaleń leśników wynika, że przyczyną pożaru było z dużym prawdopodobieństwem podpalenie. Na tym sorze można popijać kawę na luzie. Lekarz ze szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył grę w SOR. Gracz wciela się w lekarza dyżurnego, który diagnozuje pacjentów, zleca badania, na przykład tomografię lub USG i dalej decyduje o leczeniu. Choroby są realne, zachęca do gry lekarz Marek Bonczar.
3: W naszej grze staramy się, żeby ten spektrum przypadków było bardzo szerokie, począwszy od względnie prostych i łatwych, takich jak rany, bóle głowy, zapalenia płuc, po bardziej skomplikowane, zawał mięśnia sercowego, niewydolność krążeniowa, niewydolność nerek.
0: Gra jest zaawansowana i powstała z myślą o studentach, stażystach, a nawet doświadczonych lekarzach. Jednak każdy może spróbować swoich sił, bo symulator SOR jest ogólnodostępny online. Rozmowy na szczycie. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zwołuje jeszcze na dziś spotkanie w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Po niemal nieprawdopodobnej sytuacji zgubienia miliona złotych przez konwojentów, mężczyzna, który pieniądze znalazł, usłyszał zarzut przywłaszczenia całej kwoty. To 51-letni mieszkaniec Zgorzeleckiego. Nieszczęśliwemu znalazcy grozi teraz rok więzienia. Według śledczych miał znaleźć pieniądze, które zagubione zostały podczas transportu. Do tej pory nie odzyskano gotówki. Do zdarzenia doszło w połowie maja w Zgorzelcu na ulicy Łużyckiej. To wówczas z samochodu służącego do przewozu gotówki miał wypaść worek z pieniędzmi, po czym, w co trudno niemal uwierzyć, konwojenci się nie zorientowali.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
2: Jest 22. Wiadomości Super FM.
3: Ukraiński MSZ tłumaczy się z kontrowersyjnej nazwy jednostki. Krakowska policja poszukuje mężczyzny, który rzucił się na 12-latka. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dżokowicz odpadł z French Open.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rzecznik MSZ Ukrainy tłumaczy, że decyzja w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA nie była wymierzona w Polaków. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę, jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta jedynie Rosja. I przypomina, że w ostatnim okresie Ukraina i Polska włożyły wiele wysiłku w rozwiązywanie trudnych kwestii. Decyzja Załońskiego wywołała jednak w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron politycznej sceny. Różnice polegają jednak na ocenie, jaka powinna być reakcja władz polskich. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej drodze wyważonej i nastawionej na kompromis, o czym Wawrzyniec Zakrzewski.
4: PiS przytakuje Karolowi Nawrockiemu, który chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, który przyznał mu Andrzej Duda. Były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Szymon Szynkowski w Lsęk.
5: To jest gest potrzebny, to jest gest mocny. Musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii i uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną. Ta zbrodnicza działalność ukraińskiej armii powstańczej nie może być gloryfikowana.
4: Obaj prezydenci popełniają duży błąd.

0: zauważa za to była ambasadorka Polski w Moskwie, ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
1: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
0: Poza tym, jak dodaje polityczka, z polsko-ukraińskich sporów najbardziej cieszy się Moskwa.
2: Po napaści na nastoletniego chłopca w centrum Krakowa policja poszukuje napastnika. Mężczyzna miał zaatakować 12-latka wracającego po lekcjach ze szkoły do domu. Policja ma już nagranie z całego zajścia. Widać na nim, jak agresor szarpie chłopca. Na szczęście dziecku udało się uciec, a wcześniej zaczęło mocno krzyczeć, czym spłoszyło mężczyznę. Reakcję chłopca chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech i zapewnia, że policja robi wszystko, by agresora odnaleźć.
3: Mamy potwierdzony wizerunek.
2: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy umundurowanych i w cywilu. Dogaszanie pożaru lasu w powiatach wołomińskich i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
4: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka.
5: Trochę strach?
4: No na pewno, trochę.
6: Oddychać nie można tu było, ten dym, wszystko co szło.
5: Czarno ponoć.
6: Czarno, siwo, to kurna różnie było.
2: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Serb Novak Djokovic odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca w zaciętym spotkaniu, które trwało blisko 5 godzin, a zakończyło się wynikiem 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7. Djokovic uległ 20-letniemu Brazylijczykowi, a warto zauważyć, że Serb jest niemal dwa razy starszy. Tydzień temu obchodził 39 urodziny.
7: Super FM, 100% szczecińskie.
8: 100% szczecińskie. And he goes.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Super FM. Super FM. 100% szczecińskie. Radio Super FM.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.